0: nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Witam Państwa w programie z nadniemna i Berezyny. W związku z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki pragniemy dostarczać ważne i aktualne informacje dla naszych rodaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj porozmawiamy o spotkaniu młodych Polaków z całego świata w Warszawie. A o czym jeszcze usłyszymy w programie? Konkurs ku czci Sergiusza Piaseckiego.
3: Był brawurowy, odważny.
2: Festiwal Kultury Białoruskiej Tutaka.
4: Podlasie powinno w tym uczestniczyć, jest spadkobiercą tej kultury.
2: Otwarcie wystawy Jerzy Giedroyc, gra o Polskę.
5: Zebrał nas tutaj człowiek wyjątkowy, wybitny redaktor, publicysta, wydawca, filozof polityczny oraz niezależny i niepokorny myśliciel.
6: My se wiosę łąskę kosić, sumka świeciło, przysło do mnie z jagodami, dziewca jak miło. Nazbierała jagód dzwon, pójdę aż jutro ci dom, dom ci jagód do zboneczka.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: W dniach 20-26 lipca w Warszawie odbywa się druga edycja Polonia Camp 2026. Wyjątkowe wydarzenie integrujące młodzież polonijną z różnych zakątków globu. Tegoroczne spotkanie zgromadziło około 1500 uczestników. W programie znalazły się debaty, warsztaty, koncert Czesława Mozilla, spotkania z wybitnymi osobowościami. Wśród zaproszonych gości są również znane postacie życia publicznego i nauki. Andrzej Poczobut, lider polskiej mniejszości na Białorusi, opowiedział o swoich doświadczeniach w walce o prawa Polaków za wschodnią granicą. Profesorowie Michał Rusinek i Jerzy Bralczyk oraz redaktor Michał Ogórek przybliżyli uczestnikom piękno polszczyzny, a profesor Marcin Piątkowski zmierzył się z pytaniem, czy Polska przeżywa właśnie swój złoty wiek. Polonia Camp to przede wszystkim okazja do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń i budowania więzi z Polską, zaznacza marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: Polonia Camp to było marzenie, żeby pokazać, że jest młoda Polonia, że są młodzi Polacy, którzy chcą mówić o swoich sprawach, chcą się organizować, chcą opiekować się tradycją polską i przyszłością Polski w swoich krajach. Że mają ambicje, żeby w tych krajach działać i mówić wszystkim, że bycie Polakiem to jest rzecz fantastyczna i że to jest wielka duma.
2: Wśród uczestników Polonia Camp znalazły się osoby, które na co dzień żyją z dala od Polski, ale w ich sercach pielęgnowana jest polska tożsamość. To także przestrzeń do nawiązywania kontaktów z polskimi uczelniami i instytucjami rządowymi, oferująca młodym Polakom szansę na rozwój edukacyjny, zawodowy i osobisty oraz budowanie wspólnej przyszłości polonijnej. Prezydent Polski Karol Nawrocki ogłosił konkurs literacki W imię wolności – literackie kontynuacje świata Sergiusza Piaseckiego. Uczestnicy, uczniowie z Polski oraz polskich szkół za granicą, mają za zadanie napisać opowiadanie stanowiące kontynuację wątków z utworów znanego pisarza, urodzonego w białoruskich Lachowiczach i zagorzałego antykomunisty Sergiusza Piaseckiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, wychowanków ośrodków wychowawczych oraz uczniów szkół polonijnych w wieku od 14 do 20 lat. Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać opowiadanie inspirowane jedną, dowolnie wybraną publikacją autorstwa Sergiusza Piaseckiego, przedstawiające literacką kontynuację losów jej bohaterów. Prace można nadsyłać do 30 września 2026 roku za pośrednictwem szkół i placówek oświatowych. Finał konkursu, podczas którego zostaną nagrodzeni laureaci, planowany jest na listopad 2026 roku w Warszawie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, który z kolei podkreśla, że Sergiusz Piasecki był pisarzem, żołnierzem i bezkompromisowym przeciwnikiem komunizmu. Dziś jego twórczość ma inspirować kolejne pokolenia.
4: Był brawurowy, odważny, potrafił na polsko-sowieckim pograniczu wykonywać swoje zadania dla wolnej Rzeczpospolitej.
2: Sergiusz Piasecki to uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, agent wywiadu, żołnierz Armii Krajowej i wybitny pisarz. Urodzony na Nowogródczyźnie, Piasecki od młodych lat był związany ze światem przestępczym. Trafił do więzienia, gdzie odkrył swój talent literacki. Po wojnie okazał się na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuował działalność literacką i publicystyczną. Zmarł 12 września 1964 roku. Na Polanie Boryk koło Gródka odbył się festiwal Tutaka. Jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych współczesnej kulturze białoruskiej. Przez kilka dni uczestnicy mogli brać udział w koncertach, debatach, warsztatach, pokazach filmowych i spotkaniach z twórcami. Organizatorzy podkreślają, że festiwal jest nie tylko przestrzenią prezentacji kultury, ale także miejscem spotkania Białorusinów mieszkających w Polsce i przejeżdżających z różnych krajów Europy. Tegoroczny program łączył wydarzenia artystyczne z rozmowami o tożsamość, kulturze i przyszłości regionu, mówi organizator festiwalu i prezes Fundacji Tutaka Paweł Stankiewicz.
5: Staramy się łączyć to dziedzictwo takie ogólne Podlasia, gdzie i jest obecna kultura polska i kultura białoruska. Mam nadzieję, że w przyszłych latach pozwolimy sobie na to, znajdziemy trop do tego, żeby też włączać motywy na przykład litewskie. Białoruska kultura to też jest jakby część Podlasia, powinno w tym uczestniczyć, jest spadkobiercą tej kultury. kultury. Więc jak najbardziej tutaj te wątki się przeplatają. Chcemy, żeby się przeplatały jeszcze bardziej, gdyż w ogóle jedną z takich dewiz fundacji jest to, żeby rozumieć wartość i siłę każdego demokratycznego państwa w różnorodności ich obywateli.
2: Festiwal Tutaka po raz szósty zgromadził miłośników kultury białoruskiej na Podlasiu, choć tym razem uczestników było wyraźnie mniej niż podczas poprzednich edycji. Organizatorzy po raz pierwszy zdecydowali się na wprowadzenie biletów wstępu, tłumacząc tę decyzję potrzebą zapewnienia stabilnego finansowania wydarzenia. Czy właśnie płatny wstęp wpłynął na niższą frekwencję, trudno dziś jednoznacznie ocenić. Mimo mniejszej liczby gości organizatorzy podkreślają, że festiwal zachował swój wyjątkowy charakter i już zapowiadają kolejną edycję.

0: tylko wolność.
1: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Berazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Berazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji o posiadaczach praw.
2: Rozmowy i reportaże.
3: Wszystko, co ważne i aktualne.
1: W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej otwarto wystawę Jerzy Giedroyc – Gra o Polskę, przygotowaną przez Bibliotekę Narodową z inicjatywy wicemarszałka Senatu Rafała Grupińskiego. Ekspozycja wpisuje się w obchody roku Jerzego Giedroyca ustanowionego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Urodzony w 1906 roku w Mińsku, Jerzy Giedroyc był wybitnym publicystą, politykiem i wydawcą. Po II wojnie światowej założył we Francji Instytut Literacki i przez dziesięciolecie redagował paryską kulturę, najważniejsze pismo polskiej emigracji, które odegrało ogromną rolę w walce o niepodległość, kształtowaniu wolnej myśli oraz budowaniu dialogu z narodami Europy Wschodniej. Otwierając wystawę, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że w ten sposób państwo polskie oddaje hołd człowiekowi, który współtworzył fundamenty wolnej Polski.
4: Zebrał nas tutaj człowiek wyjątkowy, wybitny redaktor, publicysta, wydawca, filozof polityczny oraz niezależny i niepokorny myśliciel. I dlatego też decyzją Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został patronem roku 2026. Tytuł wystawy mówi wiele o życiu i działalności Giedroycia. To opowieść o życiu i działalności, w których centralne miejsce zajmowała Polska. Gra o Polskę nie była według Giedroycia grą o osobisty sukces, ani o polityczne wpływy. Była to gra o przyszłość ojczyzny, o państwo suwerenne, niepodległe, ale także państwo świadome swoich tradycji i korzeni. Giedroyc dowodził, że siły państwa nie należy szukać wyłącznie w polityce rozumianej jako sprawowanie władzy. O jej sile decydują także idee, kultura, odpowiedzialne słowo i odwaga w myśleniu o przyszłości. Nie wolno nam zapominać o jego wpływie na współczesną politykę zagraniczną. Szczególnie aktualna pozostaje jego wizja relacji z naszymi wschodnimi sąsiadami. Giedroyc rozumiał, że trwałe bezpieczeństwo Polski jest nierozerwalnie związane z wolnością i niepodległością Ukrainy, a także Litwy i Białorusi. Dzisiaj, gdy Europa mierzy się z wojną i innymi niebezpieczeństwami, jego myśl wybrzmiewa z nową siłą. Giedroyc był postacią ze wszechmiar fascynującą. Mówił, że mniej pisze, bo woli wydawać. I jak powtarzał, redaktor jest reżyserem, a reżyser rzadko bywa dobrym aktorem. I właśnie w roli reżysera czuł się najlepiej. Myślę, odważnie wygłaszał niepopularne opinie. Narażał się różnym środowiskom, ale przede wszystkim mówił to, co myśli, mówił prawdę i mówił, że to, co najważniejsze w jego życiu, to Polska.
5: Proszę teraz o zabranie głosu wicemarszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, pana Rafała Grupińskiego.
6: Bardzo się cieszę, że wystawa doszła do skutku. To jest jeden z wielu, na szczęście, wydarzeń w Polsce, które wywołała między innymi nasza uchwała o patronacie Jerzego Giedroycia nad rokiem 2026. Jerzy Giedroyc w dwóch światach w istocie wpływał na przyszłość. Po pierwsze w świecie kultury, gromadząc najwspanialsze pióra wokół swojej serii wydawniczej Instytutu Literackiego, najpierw w Rzymie, potem w Paryżu, oraz w polityce, gdzie, tak jak to nazywał Juliusz Mieroszewski, należało, jeśli chodzi o myślenie o Polsce, iść jednokierunkowym gościńcem, czyli naprzód, w przyszłość. Oczywiście koncepcje, o których pewnie Państwo wiecie, tak zwane ULB, koncepcje polityki wschodniej Mieroszewskiego i Giedroycia spotykały się z ogromnym sprzeciwem w tamtych czasach, chociażby ze względu na historyczne sentymenty. Polska Ludowa bardzo szybko zauważyła niebezpieczeństwo ze strony Giedroycia i jego zespołu. W lipcu 50 roku wyszło rozporządzenie w Monitorze Polskim zakazujące kolportowania kultury w Polsce. I po 56 roku kultura była rozsyłana przez Jerzego Giedroycia do wszystkich chętnych w Polsce, ale już rok później wystosował on list do czytelników, że nie po to organizuje środki na wydawanie pisma i książek, żeby one lądowały na biurkach polityków, bo były one po prostu wtedy już przez cenzurę konfiskowane. Tak więc ta współpraca z Polską, o której Giedroyć bez przerwy myślił, była niezwykle trudna, a jednocześnie tu w Polsce wszyscy czerpaliśmy inspirację z jego właśnie sposobu myślenia o przyszłości, o niepodległej Rzeczpospolitej i to jest jego największe osiągnięcie.
5: Proszę teraz o zabranie głosu dyrektora Biblioteki Narodowej, pana Tomasza Makowskiego.
0: Nie mamy wpływu na przeszłość. Przeszłość była. Natomiast mamy wpływ na to, co z przeszłości zapamiętamy, co uznamy za godne przekazania następnym pokoleniom. Maison Lafitte i fenomen Instytutu Literackiego Kultura, łączącego politykę, kulturę, cywilizację, wszystko to, co najcenniejsze, najbardziej rozwojowe, było przez dziesięciolecia prezentowane w małym ośrodku, który wpłynął w sposób bezpośredni na rozwój kraju i na odzyskanie niepodległości w 1989 roku. Biblioteka Narodowa, która dba o wszystkie pamiątki przeszłości, dokumenty warte zachowania, zapamiętania, to co w naszej przeszłości najszlachetniejsze, włączyła się w proces katalogowania i digitalizacji. Dzięki temu i dzięki dobrej współpracy z Instytutem Literackim mogą Państwo nie tylko w Paryżu, ale także w Warszawie zapoznać się z najcenniejszymi dokumentami paryskiej kultury. Ta wystawa to nie tylko tekst, nie tylko fotografie, ale także telefony. Niektórzy z Państwa mogą pamiętać ebonitowe telefony, a w każdym z nich głos jednego z twórców Maison Lafitte. Proszę podnieść słuchawkę i posłuchać Giedroycia, Zofii Herz czy innych bohaterów naszej wspaniałej przeszłości. Kuratorem jest Jacek Krawczyk, który dużą część swojego życia spędził w Instytucie Literackim. Tam pracując, a od wielu lat pracuje w Bibliotece Narodowej. Pomysł z telefonami to pomysł Andrzeja Mietkowskiego, dyrektora Archiwum Polskiego Radia.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Berazyny będziemy dalej poznawać losy ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie, jak w międzywojniu grodnianie odpoczywali na plażach na Niemnie, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Krzak oraz jego przebojowym utworem Legendarny Dziobak.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Ewakuacja dowództwa i znacznej części aktywów organizacyjnych Grodzieńskiej Organizacji Armii Krajowej za linię Curzona nie zakończyła jednak historii polskiego oporu na tym terenie. Pozostałości struktur Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywatelskiej na Grodzieńszczyźnie funkcjonowały jako obwód numer 10, nadal występujący pod nazwą Armii Krajowej. Ta nowa struktura połakowska powstała w lecie 1945 roku na bazie aktywów konspiracyjnych obwodu Grodno Prawy Niemen AK AKO. Pomimo wykazywania w strukturze okręgu Białystok zrzeszenia WIN obwodu Grodno, obwód numer 10 nie miał łączności ze swoją byłą macierzystą organizacją. Posiadał on strukturę terenową, podzieloną na plutony oraz stałe oddziały partyzanckie. Jej dowódcą pozostawał cały czas porucznik Mieczysław Niedziński, MEN. Opowiedział się on zdecydowanie przeciwko ewakuacji członków konspiracji za tak zwaną linię Curzona i wygaszaniu polskiej akcji niepodległościowej na ziemiach utraconych. W chwili podejmowania decyzji o pozostaniu na straconym posterunku miał za sobą długi staż konspiracyjny i bojowy. W okresie okupacji niemieckiej organizował konspirację ZWZ AK w rejonie Druskiennik, a w 1943 roku sformował pierwszy oddział partyzancki w obwodzie AK Grodno, z którym jesienią tego roku przeszedł na teren okręgu Armii Krajowej Nowogródek. Z rąk Niemców zginęło wówczas w wyniku represji większość jego rodziny. Na Nowogródczyźnie służył ze swoimi podkomendnymi kolejno w 3., 1. i 7. batalionie 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej, uczestnicząc w wielu walkach i operacjach bojowych przeciw niemieckim siłom okupacyjnym. Unikał rozbrojenia i niewoli sowieckiej pod Wilnem i jesienią 1944 roku powrócił z grupą swych ludzi w rodzinne strony, w okolice Druskiennik. Jego bezpośredni współpracownicy stanowili jednocześnie ścisły sztab przyszłej organizacji. Byli to Józef Mikłaszewicz Fala, dowódca jednego z pododdziałów, pełniący faktycznie funkcję zastępcy porucznika MENA, Stanisław Załutra Jurand, szef wywiadu, Albin Żukowski, pseudonim znany, adiutant komendanta obwodu, Franciszek Talewicz, pseudonim Komar, szef wyszkolenia. Podstawową siłą obwodu, zdolną do reagowania na działania strony sowieckiej, były oddziały partyzanckie, dowodzone bezpośrednio przez porucznika MENA. Latem 1946 roku główny oddział obwodu numer 10, bazujący w Puszczy Grodzieńskiej, liczył ponad 70 żołnierzy działających w zwartej grupie. Ponadto nad Niemnem, wzdłuż starej granicy polsko-litewskiej, operował oddział Bronisława Maciukiewicza Bonka. Jesienią 1946 roku, wobec strat ponoszonych w walkach z Sowietami, oddział główny podzielony został na trzy mniejsze jednostki, dowodzone przez Józefa Mikłaszewicza Fale, Franciszka Talewicza Komara i Franciszka Markisza Niedźwiedzia. Wszystkie pododdziały, poległe MEN-owi, zdołały przetrwać zimę 46-47 i z wiosną wznowiły działania samoobronne. Kolejna zima spędzana w leśnych ziemiankach ukrytych w Puszczy Grodzieńskiej okazało się jednak dla partyzanckiego zgrupowania tragiczne. Pododdziały Komara i Niedźwiedzia zostały zlokalizowane w lutym 1948 roku i zniszczone podczas operacji prowadzonych przez wojska wewnętrzne NKWD. Z rozbitków grupy Niedźwiedzia utworzono nowy pododdział, dowodzony przez Józefa Stasiewicza Samotnego. Do oddziału Bonka dołączył patrol dowodzony przez Stanisława Burbę Skoczka. Obwód prowadził bardzo intensywną działalność bojową z zakresu samoobrony przed sowieckim aparatem terroru. Można ocenić, że patrole MENA, nie MENA, zlikwidowały ponad 120 funkcjonariuszy NKWD i sowieckiej administracji, szczególnie szkodliwych dla społeczności polskiej, w tym kilku lokalnych dygnitarzy, m.in. dwóch szefów rejonowych oddziałów NKWD oraz agentów i informatorów NKWD. Tylko w kwietniu i maju 1948 roku pod oddział Józefa Mikłoszewicza Fali w ramach akcji odwetowej za wydanie patroli Komary i Niedźwiedzia zastrzelił 16 sowieckich współpracowników. Koniec działalności obwodu nr 10 przyniosło rozbicie oddziału Fali, zlokalizowanego przez NKWD pod Grodnem w kolonii miejscowości Łopienki. Wśród 9 poległych partyzantów znajdował się również porucznik MEN oraz Józef Mikłoszewicz Fala. Masowe aresztowania uczestników siatki terenowej oraz ludności wspierającej polską konspirację dopełniły klęski. Co najmniej 3 grupy partyzanckie wywodzące się z obwodu nr 10 przetrwały jednak aż do początku lat 50. Ciężar działań organizacyjnych przeniesiony został wówczas na tereny litewskie, za Niemen. Ostatnia z nich, dowodzona przez Stanisława Burbeskoczka, została zlikwidowana dopiero w 1953 roku. O dalszych losach ostatnich obrońców kresów północno-wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Z nadniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: W międzywojennym Grodnie Niemen stanowił nie tylko główną arterię komunikacyjną dla statków i tratew, ale też centrum życia rekreacyjnego, sportowego i towarzyskiego. Rzeka była dla mieszkańców największym kąpieliskiem, a jej brzegi w sezonie letnim przyciągały tłumy poszukujące ochłody i rozrywki. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś przeniesiemy się w czasie do Grodna lat 20. i 30., by poczuć atmosferę gorących letnich dni nad wodami Niemna. Gdy tylko słońce zaczynało mocniej przygrzewać, całe Grodno ruszało nad wodę. Początkowo miasto zmagało się z wieloma problemami związanymi z odbudową po I wojnie światowej, dlatego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej kwestie odpoczynku mieszkańców nie stały na porządku dziennym władz miasta. Ale już w połowie lat 20. życie nad rzeką zaczęło tętnić nowym rytmem. Pojawiły się przystań i kluby wioślarskie. Wtedy też lokalne gazety zaczęły domagać się wytyczenia miejsc kąpielowych na Niemnie. Jedna z nich pisała: brzegi roją się od ludzi w różnym wieku i każdy, gdzie tylko kawałek wolnego brzegu znajdzie, wchodzi do wody, bo każdy kąpieli pragnie. Nikt, a w szczególności dzieci, nie liczy się z możliwością niebezpieczeństwa. Niemen jest wyjątkowo zdradliwy, to też tym bardziej w Grodnie należałoby zwrócić uwagę na miejsca dozwolone dla kąpieli. Gazeta pisała, że owszem, posterunek Policji Rzecznej działa, ale nie jest w stanie upilnować wszystkiego, dlatego potrzebne jest założenie plaż miejskich. Główne plaże miejskie uporządkowano i dofinansowano po wielkich powodziach z początku lat 30., kiedy Niemen wychodził z brzegów i zalewał najbliższe osiedla. Oficjalne plaże, gdzie pracowali ratownicy, znajdowały się po obu stronach dzisiejszego Starego Mostu. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwała wspomniana już Policja Wodna, która patrolowała brzegi i pilnowała porządku. A porządek ten bywał wystawiany na próby, bo na plażach było gorąco nie tylko ze względu na pogodę. Nie brakowało kłótni, bujek, czasem nawet brawurowych skoków z mostu, które mogły skończyć się tragicznie na kamienistym dnie rzeki. Ci, którzy szukali nieco więcej spokoju lub przygody, wybierali się dalej, do malowniczych Pyszek lub do ujścia rzeki Łososiny. Do Pyszek można było dotrzeć statkiem wycieczkowym. Na tych dzikich plażach nie wymagano czepków ani kart pływackich, co przyciągało rzesze chętnych do swobodnej kąpieli. Życie na dzikich plażach było dzikie. Kradzieże, alkohol i bójki były na porządku dziennym. 1 sierpnia 1933 roku gazety donosiły, że niejaki Leib Paźniak, syn właściciela sklepu odzieżowego na placu Batorego, odpoczywał na plaży w pobliżu Łososinej, gdzie został zaatakowany przez 3 miejscowych chłopaków i kilkakrotnie dźgnięty nożami. Paźniakowi udało się wyciągnąć pistolet i wystrzelić w powietrze. Dopiero wtedy zdołał odeprzeć napastników. Ale w centrum miasta na Niemnie było spokojnie, bo tu prym wiodło Wojsko Polskie. Grodno było jednym z największych garnizonów kraju, a żołnierze byli obecni niemal w każdym aspekcie życia cywilnego, w tym w rekreacji. To właśnie wojskowe orkiestry, zwłaszcza te 76. Lickiego Pułku Piechoty oraz 81. Pułku Strzelców Grodzieńskich, tworzyły dźwiękową oprawę letniego wypoczynku. Muzycy grali systematycznie w ogrodzie miejskim i w parkach, na meczach piłki nożnej i nad Niemnem grodnianie przychodzili całymi rodzinami, by posłuchać muzyki. Zdarzało się, że widzowie, którzy przychodzili na mecz, rezygnowali z kupna biletu, gdy dowiadywali się, że nie będzie orkiestry. Prawdziwym apogeum letniego sezonu na Niemnie była Noc Świętojańska, która po raz pierwszy odbyła się w 1923 roku, kiedy założono Wojskowy Klub Wioślarski. To widowisko przyciągało tysiące widzów na brzegi rzeki. Jednostki wojskowe oraz organizacje społeczne rywalizowały ze sobą w przygotowaniu najpiękniej udekorowanych łodzi i pontonów. Dziennikarze z zachwytem pisali o łodzi 76. Pułku Piechoty, na której wzniesiono misterną altanę z powitą zielenią. Chwalili też ponton Macierzy Szkolnej Czerwonego Krzyża. Wieczorem, przy blasku pochodni i dźwiękach muzyki, Niemen zamieniał się w baśniową krainę. Wojsko dbało też o infrastrukturę. Choć Niemen był ogólnodostępny, to dzięki staraniom Wojskowego Klubu Wioślarskiego i przy wsparciu władz miejskich udało się urządzić w sezonie letnim stałą pływalnię przy plażach miejskich. Na tym kończymy naszą pierwszą opowieść. W następnym programie przyjrzymy się bliżej sportowej rywalizacji na wodzie i dowiemy się, dlaczego dla grodzieńskiego oficera umiejętność pływania była niemal tak ważna jak znajomość regulaminu. Do usłyszenia!

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Krzak oraz jego przebojowym utworze Legendarny Dziobak. Krzak to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiego blues rocka i jazz rocka. Formacja zasłynęła przede wszystkim wykonywaniem muzyki instrumentalnej, co w latach 70. było rzadkością na krajowej scenie. Grupa zdobyła dwie złote płyty i przez lata wypracowała opinię zespołu słynącego z doskonałych koncertów. Historia Krzaka rozpoczęła się pod koniec 1972 roku w Katowicach. Pierwszy skład tworzyli skrzypek Jan Błędowski, gitarzysta Maciej Radziejewski, basista Jacek Gazda oraz perkusista Wojciech Grabiński. Choć zespół działał zaledwie kilka miesięcy, zdążył nagrać kilka utworów dla Polskiego Radia oraz zdobyć pierwszą nagrodę podczas Śląskich Konfrontacji Muzycznych. W 1973 roku większość muzyków rozpoczęła współpracę z Czesławem Niemenem i działalność grupy została zakończona. Nowy rozdział rozpoczął się w 1975 roku z inicjatywy Jana Błędowskiego. Do zespołu dołączyli basista Jerzy Kawalec, gitarzysta Leszek Winder oraz perkusista Janusz Ziomber. Początkowo muzycy występowali bez nazwy, jednak przed jednym z pierwszych koncertów w Bielsku-Białej zdecydowali się przywrócić nazwę Krzak. Od 1980 roku menedżerem zespołu został Marcin Jakobson, który pełni tę funkcję do dziś. Przez kolejne lata zmieniali się perkusiści, aż w 1979 roku do zespołu dołączył Andrzej Ryszka. W tym okresie Krzak zaczął zdobywać coraz większą popularność. Występował na najważniejszych festiwalach w Polsce, m.in. Pop Session, Jazz nad Odrą i Rock Jamboree, a także poprzedzał koncerty Suzy Quatro i grupy Omega. Muzycy zdobywali uznanie nie tylko w kraju, ale również podczas występu w Niemczech i Czechosłowacji. Największe sukcesy zespół odniósł na początku lat 80. Album Blues Rock Band oraz mini album Kawa Blues uzyskały status złotych płyt. Ukazał się również album Paczka. W 1981 roku z zespołu odszedł Jan Błędowski, a rolę lidera przejął gitarzysta Leszek Winder. W tym czasie skład został poszerzony o kolejnych znakomitych muzyków, m.in. harmonikarza Ryszarda Skibińskiego, gitarzystę Apostolisa Antimosa i wokalistę Jorgosa Skoliasa. Gościnnie z Krzakiem współpracowali także Ryszard Riedel, Krzesimir Dębski oraz Józef Skrzek. W 1983 roku ukazał się album Krzaki, a zespół wystąpił na festiwalu Rock Arena w Poznaniu. Niedługo później, po śmierci Ryszarda Skibińskiego, działalność grupy została zawieszona na 18 lat. Reaktywacja nastąpiła już w XXI wieku, gdy ponownie spotkali się Jan Błędowski, Leszek Winder, Jerzy Kawalec i Andrzej Ryszka. Z tego okresu pochodzą albumy koncertowe Live in Waltrop oraz Radio Koncert. Po śmierci Jerzego Kawalca działalność zespołu ponownie została przerwana, jednak w 2006 roku muzycy postanowili kontynuować wspólne granie. Dwa lata później ukazał się pierwszy od wielu lat studyjny album Extreme. W 2011 roku wydano koncertową płytę Cztery basy, która rok później została nagrodzona Fryderykiem. W 2025 roku zespół święty

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Dziewczyny Ewa Czynki. Czuję kino Czynki. Czuję kino Czynki. Czuję kino Czynki. Czuję kino Czynki. Czuję kino Czynki. Czuję kino Czynki. Czuję kino Czynki.

0: Kiev jest?
1: Centrum Kultury Białoruskiej Andrzej Danieluk. U nas i warsztaty dla dzieci, u nas tak samo nasze wydawnictwa, ale też wydawnictwa Komunikat.org, Dorateusz Fionik, tam jest wydawnictwo Niwa. My staramy się sprzedawać te książki albo zachęcać dzieciaczki i młodzież do warsztatów tutaj nam przez nas organizowanych.
2: A jakie książki tutaj na festiwalu Dudok, one i bolsz korzystają co popytam?
1: Ja tutaj pierwszy dzień, ale z doświadczenia właśnie koleżanek i kolegów, które już byli wczoraj, to wiem, że te najnowsze, najświeższe publikacje, czyli Świata jak granica po białoruski albo Święte źródło po polsku. Tak samo ciągle się tutaj cieszy popularnością książka Bieżeńcy. Dobrze mówię? Bieżeńcy, tak? Przesiedleńcy czy uchodźcy. Aleś Bialacki także pojawiła się taka pozycja, ona też cieszy się dużą popularnością.
2: Jak na ogólne wrażenie emocje, a to takie?
1: Ogólne wrażenie takie, że to dobrze, że są takie miejsca, w których mniejszość białoruska w Polsce żyjąca może się spotkać właśnie w różny sposób i spojrzeć na wszystkie dziedziny działalności. To są i młodsi, i starsi ludzie, są zupełnie młodzi ludzie, więc dobrze się spotkać i wymienić doświadczeniami, zobaczyć jaka jest literatura, porozmawiać w ojczystym języku i to jest dobrze. Dobrze też jest dla tej mniejszości, że mogą się tutaj spotykać i ludzie z diaspory, ale też właśnie tutaj Białorusini żyjący w Polsce od wieków.

Posłuchali Charlie Huntera z albumu Baboon Strand z 2008 roku, ale pokul praciągniem motywy muzyczne z filmu Odyseja Christophera Nolana, bo buduć, zapraszają posłuchać pieśni Emmy Ruth Rundle. Enough zjawiается pierwszym singlem z wierośniowego albumu These Killing Times, na jakim Emma zwiertaje cały bok refleksją nad czasem, o jakim żywiem. Nad budżynią, jaką na żal wyznaczają bilioniery. Tomu autorka mówi, że ten album można tak samo czytać jak czerwową kartinę do zachowka filmu The Man Who Sold the World. I pytaje się, czy jedna ziemia, a to naprawdę mało?

Album This Killing Times od Emmy Rufrandl już o połowie września, ale zachałowak Enough zachwycił mnie, kabiernica do albumu Cola naszego hurtu Ilan Friends. U internecie znajdziecie pieśnię Enough, tak samo, pod takim zachowałkiem, znaczy ca dosyć, jaką ją wielmi lublu, jaka jest dajeca u pierwszy nią koncertnym formacie prochuczała u 2013 chodzie na festiwali Basowicza. Basowiszcza, przepatrzcie, ale tu zapis studyjny.

Niemiecka autorka na Diffie u słowach z muzykai, a my zaraz wiertajmy się do Moonlight Benjamin. Mocna gitarny aranżerowki z bluesrockowej tradycji, jakie sustrakają się z karennej muzykai voodoo, u jakoj wyrastała wokalistka. Wychowywała się w dareczu protestanckim dzieciaczym domie, gdzie śpiewała u asnownym u kościole, ale chutka zrozumiała, że to jej muzyka, ta tradycja voodoo, jaka jest umieszczała tolerantność, poszanu dla każdego człowieka, a rytuały, ta forma zmagania z gwałtem i to jeszcze przynosić, a zdarowlennie. Moonlight Benjamin twórcza dośpiewała u Francji, a geta, co poczuję, wynik sustreczy tych dwóch świateł. Nazwana ja przez The Guardian haitańskiej Patti Smith. Moonlight Benjamin u efiry Białoruska Radio Racja.

Moonlight Benjamin, a nas gościł Etna Festiwalu Czaromsie, a przed nami nowa pieśnia drog hurtu Protomartyr. Zasnowany u 1960 chodzie u Detroit, wiertaje się z nowym albumem. U jednym z interwiu lider Joey Casey skazał, że my tu w Polsce żyjemy u sąsiedztwie naprawdę wojennej pogrozy, a u Sztatach jany żywuć ujałlenymi pogrozami. Właśnie taki komentar, jaki pokazywał jeszcze Protomartyr i Joe Casey u swojej osobie, seriozna stawiaca do reflektowania nad współczesnością. Ale chaczu wam jeszcze przeczytać niekalki skazał od Iggy Popa, pra nowy album. Geta tematyczna celasny release z amal symfonicznym rozmachem. U tym albumie jest odcieni wagnerianstwa i on nagadwaje mnie opór Tristan i Izolda. U muzycznym planie on opierajca na modalne jahamy i harmatyzm, czasem uchuczyć się kielskie wojenne rogi podczas dawno zabytej bitwy. Wokalist Joe Casey ma cudowny hołas, jaki przyjemno słuchać, ale jemu tak samo udaje się zachowywać potrzebną kolkość i niepokorliwości, co robi jego interpretacji wielmi ciekawymi, a sabliwa, kiedy on dozwala sobie na bolsz reski albo sarkastyczny ton. A my słuchajmy pieśni Sound We Cannot Hear.

0: w naszej choworcy. Podobnoż jakaś kniahinia jechała przez wioskę i napiła się u źródełka naszej ryczki wody i uzdrowiła. Miała problemy ze wzrokiem i raptom poprawił się jej wzrok i do dzisiaj ludzie wierzą, że ona pomaga na oczy. Od tego czasu, jak legenda głosi, że jak kniahinia promyła swoje oczy i skończyli się problemy wzrokowe i nazwała dobrą wodą.
1: Kolejś każda wioska miała nazwę czy prozwyszcze jak. Przykładowo, Wujnówka Litwiny nazywali, bo to biedne selo. Policzuki Dunci czymś. Geryki czy jak. Czechowci cukierki.
2: A wobec Chińczyków.
1: O, graby, bo tam dużo ludzi. O, a dobra woda to Worobi. A ще такое приганула, що добрий води колись мій тато розказував, не раз, як їдемо до Кліщель, і там урочисько вже ближче Кліщель, Труб'янка. То тато каже, отут були люди, жили, але як хвороба напала, то умирали, дуже мало людей зосталось, і вони висідлились до добрий води і над річкою. Бо добра вода. І то, так тато казав, то може тим і добра вода, але чи то напевно, то невідомо. Тільки вже добра вода, люди перейшли з Труб'янки. О, і тут ніби оздоровились і так уже і розмножилися.
3: На хвилях Белорусского радио «Рація» щотидневая передача з серії «Спадляша родам. Місце, події, люди». При мікрофоні Анна Шайковська, я вітаю. Запрошую вас сьогодні у пригожую маляўнічую вёску Добрывада, што ў гміне Кляшчэлі на Гайнаўшчыне. Пабачым яе вачыма трох жанчын. Тамары Яўдасюк з таварыства сябраў Кляшчэлёўскай зямлі, шматгадовай настаўніцы матэматыкі, а таксама спадарыні Валянціны Клімовіч і Ніны Яўдасюк з жаночага спявачага калектыву Добрывада. Распавядуць яны сярод іншага, адкуль узялася назва мясцовасці, пра выключныя для іх месцы, вядомыя толькі радавітым жыхарам вёскі. Тамара Яўдасюк, шматгадовая настаўніца матэматыкі, сакратар таварыства сяброў Кляшчалёўскай зямлі.
0: Помню, як ходило ще в поле. Для мене то було дуже екзотичне. Такі були узкі полоски поля. Тут жито, тут овес, тут ячмінь, лон ще помню. Вже в нашому краєобразі то і все зникло. Як була мала я, ми їхали таким железним возом в поле, бо 2-3 кілометри. В тій хвилі є такий повстанок Полічна, там є вioska Kurażywo. Nasze była taka uska polska pola, nie znam ile tam, kilka arów, ale do czasów, zanim była komasacja gruntów, to ja nie znam, czy w nas trycji taki kawałoczków było, czy sorok. Ja nie znam, jak rodzice z tym wsim uporali się, jak oni nie zabuli, gdzież to jeść. Więc wyjeżdżało się na cały dzień pole, zebrało się jedzenie, sierpą żali, albo kosowi tato kosił, sestra z mamy podbierala, brat pomagał, a ja tam to, że coś robiła, że uczyła się sierpą żać, albo tam jakieś kolosie zbierala. Później wsi siadali pod wozą, objedali, no i na wieczór wracali się do domu. Nieraz, mimo że to było ciężkie życie, ale było bardzo radosne. Żdało się tych, jak żniwa naczynali się, tydzień do dwóch tydni żali i jeszcze думали, no, że za 3-4 dni będą dożynki. I więc wierali tu ją pierpieliczku. Ja jak była mała, to że moje zadanie było takie, żeby kwiatkami ubierać. Jakiś robiło się taki kamieńczyk, nakrywało się szmatko i kawałeczek chleba dla zajczyka. Ubierali orabom kwiatkami i się cieszyli. Ja nie znam, czy teraz tak ludzie czymś cieszą, co? Jak jakimiś dożynkami, pierpielicu i teju. W naszej wiosce dużo sadzili fasoli. I to taka fasola tyczkowa, dlatego że później jej wozili do Warszawy. W naszej wiosce dużo było kolejarzy. Ponieważ mój tato był rolnikiem, nie był kolejarzem, to mój kuzyn woził do Warszawy prodawał. I to był dość dobry zysk. I my często zimoj wsi siadali, luszczyli fasolu i przy tym luszczeniu fasoli rozkazywali różne dzieje. Mama rozkazywała, jak to było w bieżaństwie, jak wyglądał Sibir. Tato rozkazywał, jak tam koliś było, jakoje to tato rozkazywał koliś, jakoje to posłużeństwo było. No bardzo miło wspominają sentymentom wyjazdy na odpusty do Kleszczel. W nas wielkie święto Uspienie. W nas cerkwa wybudowana została w ruch młodowy, ale nabożeństwa odbywali się jeszcze do niedawna tylko 2-3 razy dochoda, a my na świata wsi jeździli do Kleszczel.
3: Z inicjatywy Towarzystwa Siabrów Kleszczelowskiej Ziemli z 2014 roku wychodzi krajoznawcza kulturnicka kalendary, przyświeczona dobrej wodzie, przyświeczona śpiewaczym kolektywom, szkolnictwu, kryżom i miastowym muzykantom, samowukom. Mnie najbolszy zaciekawił kalendar przyświeczony dabrywackim kryżom, jakich bogata u wiosce i w okolicy. Jene zjawiające swoje osobliwym mastom, jaki spolucaje dawnie z cieperaśnim i nie dozwalaje zabyć pra ludzi, jakie ich fundowali. Бо і сапраўды няможна абыякава перайсці, не затрымаўшыся, не перахрысціўшыся і не задумаўшыся побач дабрывацкіх крыжоў. Ужо па дарузе з Кляшчэляў у Дабрываду на лузе пры дарозе кідаецца ў вочы мураваны крыж каплічка, які калісьці ўфундавала бяздзетнае сужонства, каб маліць Бога аб дзіцяці. Про добрывацкія крыжы і прысвечаны ім каляндар распавядае Тамара Яўдосюк, сакратар таварыства Кляшчалёўскай зямлі.
0: My pierwszy kalendarz zredukowali w 14 rodowy i dość późno było, koli podumali, że trzeba byłoby drugi jaki wydać. I razne nam dumki przychodzili, każdy zamysł potrzebował dużo czasu. I to gdy profesor Wasia Krupisz skazała, może tak kryż jest, fotografujemy. I my tak sceptycznie do tego odnosili się, bo dumali, że to będzie taki smutny, no kryż, co my tam zrobimy. Ale jak zaczęli zbierać materiały, okazało się, że wyszedł bardzo ciekawy i byli z tego bardzo, nie tylko my zadowolony, ale i mieszkańcy, bo z tego kalendara dużo doznali się o tomu, w jakiej intencji kryży stawiają. I kalendarz jak gdyby wrnął pamięć o kryżach. Dotychczas nawet przyjeżdżało się, przychodziło się o kryżowy, nigdy nie zwracało się przeważnie uwagi, jak dawno on był postawiony, przez kogo, w jakiej intencji. Każdy miesiąc był poświęcony jakomuś kryżowy. To jeżeli dywiło się na taki kryż cały miesiąc, przeczytało się, to prochodziaczy następnym razem przypomnilo się, że to był kryż, który postawili la kawalerka dobrowocka w 1913 rodowy. Inny kryż postawili panienki z dobrowody, inny kryż sąsiedy nasze, których nawidziało często nieszczęście, że w hodowli hodowli, nie mieli szczęścia, żeby koni hodowali się dobre, czy korowy, i w tej intencji stawili krzyże. Także przy okazji sfotografowali tej starej krzyży na mogiłkach starych i zapoznali się z historią. Nie tylko my, jako grupa, inicjatywa, ale także i mieszkańcy.
4: Przy czym patrzeć, że to nie takie smutne te krzyże.
0: Tak, nie, kolorowe. Nie, kolorowe, tak. Ale zdawało się nam, że to taki temat krzyżów. To nie będzie ciekawej. Ale jak kończyli, wydali, to okazało się, że bardzo temat był wzięty.
4: Kalendariusz jeszcze ciekawy z jednego. Oprócz fotozdjęć, tak? Oprócz historii krzyżów różnych, tutaj jest zachowane miejscowe nazwy. Na dwóch mowach już.
0: Tak, nasza choworka, my w każdym kalendarzu staramy się oprócz polskiej mowy, naszą gwarę, bo wiadomo, że nawet sąsiednie wioski mają różnicy w wymowie. Kilka kilometrów obok wioska niektóre nazwy wypowiadają inaczej, a my chodzili w takim brzmieniu, jak my tutaj choworym, gdy że ona taka, ta mowa trochę i spolszczona jej i zrusyfikowana, ale to jest nasza. I dlatego, że tej kalendaryny tylko traflali w ruki dobrowodców, ale osób, które wyjechali z wioski, żeby może przypomnieli, że nasza mowa na początku nie była polska.
4: Tutaj takie jeszcze miejsce, na przykład straszny wysok, tak?
0: Tak.
4: To chyba jeszcze i legendy jest związane jakieś.
0: Tak, straszny, tak. Dookoła Dobrej Wody, myż do Kliszczela, my a Dobrej Wody byli straszne bagna. Takie częstawiska, że od Dobrej Wody do Kliszczel nie była ta droga, która obecnie jest asfaltowana, tylko taka okrężna, bardzo długa w porównaniu do siei. I czasem ludy chodzili skoroczać do rochu. Czyrysy i bagna klali klatki i szli. Tam byli korci, trzęsawiska i różne byli wypadki, że ktoś tam dopasał, wpadł w tych boloto. Jeszcze jak malaja była, pomniu, że komuś tam wraznula korowa i sąsiedzi jeden do drugiego chodzi idą, wyciągnęło komuś korowu, był strachla. I dlatego on był, jak ustrachla korowa, to był łatwy kęsek dla wowków. Dlatego on był straszny, bo tam były takie trzęsawiska i wowki byli. Często tam skrywali się i tak nazywało się, domyju od toho.
4: A tutaj mają tak samo krzyż Sybiraka, Prydorosi. Mm-hmm.
0: Krupicki. I my zastanawialiśmy się, bo nas kilka nazwisk, Krupicz jest, to pewnie ja domyju, że tam byli rodzina Krupiczów, dość była bogata i domyju, że tam było ich dużo poletków i dlatego Krupicka, że pole Krupiczów było.
4: I mogiłki jest przy Krupicku,
0: tak,
4: i Dorosi.
0: Tak.
4: Tutaj Wowcza droga.
0: A no, to chyba tam Wowki nieraz. Samo za sobie choworyt. Tak od razu po wojnie to sporo było wowków. Nieraz rodzice rozkazywali, że jak pasłoś korowy, bo kiedyś w wiosce było takie stado korow. Był pastuch naniaty, na niemała wioska pastucha, od sztuki rocznie płacili i dawali szczek pomocnika. Po kolei szło. Dwie korowy z tej chaty, dwa dni pomocnik do pastucha. I często i takie stado, które, no, dumaju, czy 100, czy 120 sztuk, wyhaniało gdzieś tam na tej pastwiska. I trzeba było pilnować. Czasem zdarzało się, że jakiś cielak nie worczał się, bo wowki ukrali. Bardzo mnie w pamięci ustało się, jak w Dobrowodzie było bardzo dużo owieczok. W naszej wiosce była tak zwana trójpolówka, czyli część zasiewało się zbożą, żyto, owes, druga część to, czyli żyto o zimę, druga część to kartofli, tam jaczmień, proso, a trzecia część odlogiem leżało. I na tą ugorze pasli się owieczki. Każda mieszkaniec miał tam 10 czy 15 owieczek. Ja znam, że u nas tak zawsze to, że było 16 do 20 owieczek i to to, że nie było pastucha do owieczek, tylko po kolejce. Za 4 owieczki odna osoba do pasienia. Jeżeli u nas było 16 owieczek, to należało się 4 dni. Na przykład w takim trudnym okresie to 3 osoby pasło tej owieczki. Ja jako dziecko, tam nawet może 10-letnie, to że pomagała przy tym stadzie paść. I to gdy 3 osoby, na przykład z naszej rodziny 2 osoby i sąsiad, 3 osoby do wypasania owieczek. Zaczynało się o tej chory, gwizdek albo kryczało się wyhaniaj. I po kolei tej owieczki wyhaniali i gnali na tej ogromne stado. Ja wże toho nie pomniu, ale moi rodzice rozkazywali jeszcze, jak one jeszcze pasli, to przypadki byli, że wowki, że stado na pasece, jak jest upał, to nalehaje. I trzeba było uważać dookoła stada chodyty, żeby nie zbliżał się wowk. A później znikli wowki, a teraz wże gdzieś tam podobnoż pojawiająca w naszej okolicy, jeszcze niekto nie spotkała, ale wże tak przepuszczenia je, że wże one znowu siuda worczająca. To jeszcze wam rozkażę o tych owyczkach, bo to bardzo mnie wryło się w pamięć. To jest stado, jak ja nieraz pomagała na wakacjach paść, jakże to i beczenie owieczok, jak taki litom do widzień, jak lahajca spaty, to jeszcze to i beczenie cyru noc. I to zawsze starsza osoba dzieciom mówiła, wy tam takim rozgoju zganiajte, żeby one tak ciesno nie rozchodzili się, żeby one gdzieś nie pobiegli na lonku, komuś nie zjeli. I później na początek wiosny, jak to jest stado wroczajca, więc te owieczki bieżat i żeby one trafili do swojego domu. Więc później szukają po wiosce, sila wioska ruszaje w poszukiwanie z tych owyczok. A później, że po miesiącowe one wrze znają i każda jak idę z paszy, to na swoje podwórko. Ponadto, że każdy gospodar znaczy w swoje owyczki. Jakiś mój tato taki trójkącik drewniany przywiązywał, ktoś tam jakimiś szmatkami wiązał, ktoś jeszcze jakiś żelizny kuleczka wiązał, że każdy gospodar mi zaznaczony swoje owyczki. Także to, no szkoda, że to no, zostało się nagrane, bo to, że nie otworzy się, to, że niepowtarzalne i taka zjawiska, że nie zobaczy się.
4: Ale tutaj, patrz, jest jeszcze owyczki.
0: Tak, ale to, że taki pojedyncze. Tak samo później, że jak komasacja gruntów, zrobili komasację, to, że tych stada nie było, bo to gdy była ty stada owyczok, że cała wioska razem zganiała, koliny było komasacji, bo że każdy miał 2 czy 3 hektary, to każdy swoje korowy, swoje owyczki wypasał. Że jak była komasacja, my tam mieli 2 czy 4 owyczki, to one tutaj na podwórku chodzili. Że nie trzeba było ją wyganiać w stado. Także to no takie wspomnienie z toho pasienia owieczok zostało się mnie i tak думаю, szkoda, że to nie zostało gdzieś nagrane, sfilmowane, no ale to gdy to było niemożliwe w tych oddach.
4: Tutaj to mamy mika, płoczka.
0: To koło źródelka, tam gdzie my wodę brali. Tu o ta kaploczka tam na, ona z różnych stron i toj kryż, tak.
4: Taka jest, to ta jest procesja, tak?
0: Tak, tak.
4: Na kaploczkę.
0: O, tu na starych mogilkach baciuszka odprawlaje.
4: A co najbardziej jeszcze ciekawe, katynny haj.
0: Katynny haj to jak jechać z Dobrowody do Kliszczel po prawej stronie naprzeciw kaploczki.
4: Aha, tam.
0: Tam teraz tak za wyorana ta jelonka, ale ja pomniu, że tam taki byli, moja mama mówiła, kupyna taka ja była. Czyli jakaś nieurodzajna chyba zimla. I dlatego tak nazwano katynny haj. Staraj mi się tej nazwy uroczysk zachowaty, przypomnij ty. Na przykład, tutaj uroczysko Baćkiwszczyna. taćkowszczyna, prawda? Bo tutaj jak gdyby działki szli naprzeciw każdej posesji. I ty, skoro tam zbiór tych wsich, tam gdzieś nasz, naprzeciw naszego domu szła działka tam szerokości 4 czy 5 metrów i ona ciągnęła się aż do Kliszczelowskiej stacji. Sąsiedów tak samo, czyli tam wsiutko razem baćkowszczyna.
5: I tutaj Wawcza Dorocha, kościołek, wyrobisko, no. To tutaj jest kościół?
0: Czy? Nie, kościołek dlatego, że to takie było wzniesienie, że tak wysoko.
5: Aha. I to tak nazywali, wyrobisko pożwirowni.
0: No tak.
5: Trubianka.
0: Trubianka, bo tam taki wąwóz. W Trubiance była kiedyś wioska, bo wiadomo, że Kleszczele jako miasto miało swoje przedmieście. Dobrowoda była przedmieściem Kleszczel, Dobrowoda, Kuzawa. Kiedyś Kuzawa nazywała się Babiczy, wioska Czeremcha, Dashi i Trubianka. Z tym, że Trubianka zaginęła, nie znaje w którym wiekowy, czy podczas potopu szwedzkiego, że i tam to tak nazywała się wioska i to uroczysko ostało się Trubianką. Tam niedaleko nasze było swego czasu pole i była bliziutko krynica. Tak była czyściutka, kryształiczna woda, że ja jako najmęcza w rodzinie często chodziła tuda po wodę. Jak jechaliśmy w pole, moje rodzice, starsza sestra, a ja tu, że tam tylko siedziała na wozowy, tylko żeby nie ostawała się sama w domu, to brali mnie, to pokazali do krynicy i do mojego zadania należało w południe pościć tej krystalicznej wody na braty. Ja tak była czyściutka. Tak smaczna. I teraz być może gdzieś znajdło się, albo może te źródełka pozarostali. W okolicy Dobrej Wody tak było dużo tych źródełek w różnych miściach, że to była tak smaczna woda, że żal, że one gdzieś te miścia pozarostali.
5: Po melioracji, dużo zrobiła
0: melioracja. Przed meliorację moje pokolenie często wspominają, że tak był piękny teren między Kliszczelami a Dobrej Wodą, że to i miejsce, gdy de kościołek, albo tutaj naprzeciw de żwirownia, to było wzniesienie, jak wchodziło się na tej wzgórze, to była dolina i tam sarzawki, stawy byli i grzebienie wodne i roślinność. Musiała być bardzo czysta woda, bo mój brat przynosi wraki. I ta dobrowódka tak nie była zmeliorowana, ona takiej stworzyła meandry, że było to było niesamowite, taka rdza. Dla mnie jako dla dziecka to była taka egzotyka, że tam daleko nie wchodziło się, ale my tak podchodzili do tego bolota, bo tam rodzice zabroniali, że mogliby po szyju tam wtopić się, a starszy kosili i tam sieno nie mogło sochnąć, trzeba było z tego bolota wynosić i przywozić koło kluni suszyć. Wynosili takie kabluki, to i sieno przywozili i suszyli tutaj. Tatarak rósł na Trójcu. Pomniu, że rodzice przywozili tatarak i wieszali my dookoła chaty, albo ubierali berozy tatarakom, więc to wszystko było koło naszej wioski. I taka roślinność, która że jest w moim otoczeniu tutaj niespotykana, zginęła przez meliorację. Jak Trójca była, to tato przywoził dużo beroz. My stawili holobramy, trzy berozy minimum i na podwórko, że taka alejka berozowa. A my jako dzieci, bo to gdy byli korowy, koni na podwórku, to nie było trawy, tylko ja brała jeszcze taki żowty pisoczok i tak jeszcze taki dekorowała to podwórko, a tatarak, no taki był zwyczaj. I przywozili, wieszali gdzieś tam jeszcze tatarak koło domu, to pachnęło dekoracyjnie. Ale berozy zawsze byli. Zawsze, prawie do śmierci mojego tata, to zawsze na podwórko by były, że później męczy, może nie tak dużo, ale jak w dawnych czasach to z 10 tych beroz stawiało się. I na każdym podwórku, to jak szłoś przez wioskę i na każdym podwórku tej berozy byli, to wyglądało bajecznie wprost.

0: На хвилях Білоруського радіо «Рація». Щотиднєва передача з серії «Спадляша родом. Місце, події, люди». З вами Анна Шайковська. Сьогодні відвідую вёску Добривода, що у мені Кляшчелі на Гайнаущині. Історія вёски Добривода бере свій початок у 17 стагодзі. Свой назву вёска бере аде «Смачнае ваде». У вёсцы знаходзіцца крынічка, з якой выплывае рэчка Добрыватка. Мясцовыя і жыхары навакольных вёсак называюць таксама Добрываду вараб'ямі. У 1863 годзе Павел Бабрыўскі пісаў, што рака Добрыватка мае ваду з аздараўленчымі ўласцівасцямі, якія трэба даследаваць. Самі жыхары Добрывады лічылі і дагэтуль лічаць ваду з крынічкі за цудатворную. У вялікі чацвер мясцовыя жыхары абмываліся вадой з крынічкі, навязваючы да цудоўнага аздараўлення сляпога Ісусам Хрыстом. Кожны можа скаштаваць вады з Добрывацкай крынічкі. Тут пад дашком усталяваны калодзеж. У 50-е гады мінулага стагоддзя каля крынічкі усталявалі крыж. На другі дзень тройцы святар і вернікі з крэсным ходам ідуць да крынічкі, дзе адпраўляюць вадасвятны малебен. У вёсцы можам пабачыць колішнія драўляныя дамы і уявіць сабе, як калісьці выглядала падляская вёска. Запрашаю на шпацыр па Добрывадзе ў гміне Кляшчэлі на Гайнаўшчыне. Пра цікавыя месцы і звязаныя з імі гісторыі распавядзе Тамара Яўдасюк.
1: To jest skrzyżowanie dróg i tu, jak ja pomniu, zawsze był kolodziaz i był drewniany krzyż. Koli układali bruk, bo dawniej Dobrywoda nie miała brukowanej nawierzchni, tylko żwirowaną. I układali bruk i to zlikwidowali kolodziaz i zlikwidowali krzyż. I to gdy mieszkańcy postawili żelizny, uważali, że trwalszy budę, że efektowniej budę według niektórych wygladaty. I zawsze jak idę procesja na mogilki, tutaj molacza tak samo jak spokojnikom idą na mogilki, to tutaj zatrzymująca i prytomu krystowy molacza. Z przekazów wiadomo, że tutaj był spichlerz, to win był usytuowany w takim miejscu, że na wzgórzu, że zabezpieczenie od zalania, od jakiej powodzi, chociaż nasza Dobrywódka nigdy nie wyliwała, ale to było właśnie za wioską, daleko od zabudowań, na wzgórzu i tutaj obok tego spichlerza był kres, on wrze chyba ze starości rozlitił się i na siomu mieści postawili jak zwykle żelizny. W 1985 na tomu samomu postumencie postawili żelizny krest życieli naszej wioski. To ulica główna, a tam jeszcze, nie znam jak ta nasza uliczka, nazywająca to niedawno taka nowa, spokojna bodajże. To, że tutaj my dobrowolcy rodowici w żywot. Ja pomniu, że bo tutaj przejazd kolejowy i chyba swoho czasu to się do rogu można było do jakiejś wioski na Białoruś. Mama moja jeszcze wspominała razne wioski, a tam Chlewiszcze, Stawiszcze, a tam na odpusty to tam byli, bo to byli taki, ta droga równolegla, to, że przejazd kolejowy, to, że do jakiejś wioski na Białorusi, jakieś Chlewiszcze, inny, nawet nie pomnił jakiej nazwy, tylko mama to ich się znała, bo tam jakiś odpust był, to z tamtela przychodzili i odwrotnie panienki przed wojną tuda chodzili i te drogi tak ostali się, aż prawie do samej granicy.
2: I tak po wojnie dziwnie, że inne państwo.
3: A to cerkwa jak nowa.
1: W nas była drewniana cerkwa i ponieważ ona troszkę tam podwalki trzeba było zmieniać, postanowili, że nową zbudują, a starą drewnianą oddali do kostomlotów. I nasza cerkwa drewniana w kostomlotach, a się chyba w 52 hodowy pobudowali. Uważali, że remont starej będzie wielki i postanowili nowuju. Ale natomiast kapliczka to bardzo, bardzo staraja. Jak nie było cerkwy, bo cerkwa ta jest drewniana, którą oddali do kostomlotu, bo tam jest niewielka społeczność prawosławna, ich by niestety byłoby od podstaw zbudować cerkwę. To kapliczka służyła za miejsce, gdzie molili się, gdzie świętili Paschę i tam i stare ikony, także to jest bardzo miejsce, takie miejsce, które bardzo dużo światoje, które ma je namodlone dużo lat.
3: Święta kapliczka.
1: Tak, święta kapliczka, tak.
3: Tej krzyży?
1: Tak, bo tutaj chyba to i krzyż osioł z białej wstążki. To jest krzyż, który tam, gdzie cerkwa była. To nasza riczka, Dobrowódka. Zobaczcie, taki mostek. I tak dookoła chodzi. To się znowu parę lat minęło i zarosło. Dalej nie powiem, było mokro, ale tak pokażę, jak to wygląda. Taka dzika przyroda.
3: To, tak wyglądali te bagna, to je wsio?
1: I tak. I podobnie właśnie bagna wyglądali. I bagnie to takie bolotek. Jak wchodziło się to, to tak brody wyglądali. A bagna to tak boloto, że wchodziło się po kolena, gryzło się. Jak sieno chciało się spratać, to trzeba było jego kosić i wynosić, żeby tam nie można było suszyć. Przywozili to sieno koło stodoły i suszyłoś, bo na lące nie można było suszyć. U nas na riczce pralo się. Więc na przykład my jako dzieci dostawali tam ścierki czy ruczniki lniany. Tu były kamienie, taka kijanka, tylko te kamienie teraz zarosli i tam niektóry taki większy ktoś tam zabrał na budowę. I tutaj mnóstwo prania. Przychodziło się i pralo się tym kijanką. Trochę w domu, tam coś poprali w bali, a reszta tu bulsz wody było, bo to gdyż to nie było toho basenu przeciwpożarowego i większa ilość wody propływała i wsio polokało się, wsi rzeczy pralo się i dzieci, i kobiety, a że przed światem to bardzo, bardzo dużo tych piorących tutaj było, takich stukających tych kijankami. Jeszcze u mnie świeta jak kijanka. Prac.
3: Czyli to się wydało, że jest taka jako nowoczesna.
1: Tak, że to teraz tak. To powstawione. No, chyba rozpadało się na dobre. O, to jest chyba głęboko.

0: Hurt Wolna Grupa Bukowina przywitał was u apośnich użo u lipieni poetycznych rozdumach. A kiedy tak, to już wiedajecie, że dalej będziemy wandrować po szerokiej prastory polskiej poezji i polskiej pieśni stworanej najczęściej na słowy wiersza o poetał. Siądnia zapraszają was na spotkanie z poetami mniej wiadomymi, ale bez sumniewu tak samo ciekawymi. A patrz niem, a narodzonaha u 1955 chodzi w Gwardziejsku, jak i znachodzica niedaloka Kaliningrada, czy jak ktoś cichocze Karalełca, Tadewusza Żukowska. Zapraszają.
1: Tadewusz Żukowski, jak Akijan. Pieraklad Leonardy Muchinaj. Nadzieja. Гэта агеньчык, які плавіць марозіва і разганяе цемрыва. Надзея гэта акіян, а ніхто яго не пераплыве, а не вычарпае. Надзея гэта паветра, кожны ім дыхае і няшмат заўважаюць. Не можа быць чалавека без агню, вады і паветра.

0: Tadeusz Żukowski u swoim wierszy skazał prawdu, aby jakoj wiedajem, ale jakże czasta, aby oj zabywajem. Bo jakże żyć bez ahniu, wady i pawietra. A Jan Kondrak, jaki zaraz po tym zaśpiewał, tak sama zapalił ahoń u naszym domie. A tojże ahoń podtrzymywać muzyczna buduć i następny wyka w nauce, a mianowita Tomasz Olszewski, Elżbieta Adamiak i Adam Nowak, Jan Wolek, Jacek Klejf, Stare Dobre Małżeństwo, Czerwony Tulipan, Agata Rymanowicz i Tadeusz Krok. Ale pakuż to, wiartajem się da poezji Tadeusza Żukowska. U interpretacji Michała Andrasiuka posłuchajcie dwóch czarchowych wierszał pierakladzienych Leonardaj Muchinaj.
1: Tadeusz Żukowski, cisza. Cisza, eta biazdonie, ciche je nad nami nieba. Кричит только той, кто падает, кто взносится, той у захопления молчит. Только одное обличье, только одное обличье нахиленное над моим життем, так лагодно и так терпливо твое обличье. Наставник.

samotność. Wystarczy miejsca dla twojej. Na rogatkach świata stoją chłopcy. Czyszczą zardzewiałe gwoździe. Radio nadaje sprzeczne komunikaty, w które głęboko wierzą, czekając na znak. Długo wpatrują się w niebo. A ja bym chciał przy twych włosach zawiązać

0: Na wierszy Tadeusza Żukowskiego trapił ja u niezabyłnym dziejasłowie, gdzie ich białoruski pieraklad znajszał swoje miejsce u 2004 chodzie. I z dziejasłowam zostaniem się do końca programy. U 2015 chodzie znajszli się u im pierakladziny ja na białoruską mowu Miraj Lukszaj, wierszy Tamasza Mielcarka, poeta, jaki narodził się u polskim Szczecinie, a ciepier żywie u angielskim Londanie.
1: Tamasz Mielcarek, praca jąkaść. Wyrazna ja, jeszcze niekalki godzin tamu miarza, pomiesz siunia i zautra użłamal razmyta ja. Dom, a cich, jak uchudzienni, patreskwanni, chowajuca w raz kulinach, z jakich wypałźli. Tut i tam, do tego czasu, można ubaczyć abrysy mebli i plamy reczał, jakich nie poznać. Ciszynia. Tylko czutno chaotyczne je światło lichtara, što śpiewaje raz w ulicu. Idući niezauważonym od okna do okna, spotykają się ab stary godzinnik. Odczyniają dźwiery i wypadkowo znachodzą ich wysuszone je ciała pawuka. U pawucinni, jaką on rozwiesił akurat na unutry, nie ma szansu zławieć co niebudź. Jeno może pieratwaryca uleć prykmietny tuman, dzirawy velum, na jakim nie siadzie nawet pył. Ja zniszczył jego jednym ruchem palca. Eta było czora.

0: Jak zauważają ci literaturne krytyki, najważniejszej rysaj współczesnej polskiej poezji zjawiajca raz na stajność formą i swoboda u wykorzystania mowy. Heta poezja poruszaje tradycyjne prawidły i gruntuje się na intelektualizmie, osobistym wopycie, egzystencjalnych i filozofskich rozdumach. Jana często odmawiaje się od ryfmy na karyś swobodnego wiersza i rozmownej mowy. I siądnia, każdy z was może u tym upełnić się, chociaż z jeszcze jednego wiersza Tomasza Mielcarka.
1: Tomasz Mielcarek, prysutność. Etyam miejsce, ja był tam. Глядел на их, и они изменялися, покуль однойчы не стали чужими. Я открывал двери, прослизгвал тихо, затаивши дыхание, ходил на пальчиках. Я почул голос, який шел за стены, але не мог познать его. Я слухал. Гэты голос был мой. Это я был в этом доме и пошел один, хаваючыся за древами. Я знайшоў шар полный светла, пахаваў его в саде. С тех часов постоянно отчуваю на себе чейсти позірк.

myślenie. Ma wrogów. Nie tylko. W idiotach. Więc panować nad sobą. To najwyższa władza. Cóż gdy rozpacz do wrzenia doprowadza. Spokój. Robiąc nas aż poetę. Lub ledwie się patrzę. Zamyśliłeś się. Ja wiem. To rzadkość. Rzadkość w twojej okolicy. Wiesz teraz, to koi jak sen. A piecze. Jak policzę.

Śmiejemy się, wszak lepszy dureń niż schizmatyk, co go rozpacz zawiodła na myśli wygnanie. Bo nie wyjdziesz już z kręgu cierpkich alternatyw. Nie ma leku. W chorobie nieznanej zamyśliłeś się. Ja wiem, to rzadkość, rzadkość w twojej okolicy. Wiesz teraz, to goi jak sen. Papiecze, jak policzek.

0: pierwszym numery Dzieje Słowa za 2016 rok. Jość i pierakladzienyje Andrejem Hedanowiczem wierszy narodzonaha u 1945 hodzie polska poeta, prazaika, eseista i pierakladczyka, miż inczym z białoruskiej mowy, Bohdana Zadury. Dwa z tych pierakladał przeczytaje dla was Michał Andrasiuk.
1: Bohdan Zadura. 50-gadowy mężczyzna gasić cygaretku. Popielna środa. Ja zajrzał siódy na chwilinu, tak niby poprosić ogniu. Paru słów minula mu spinu, u drzwiach z tobą gamaniu. Śmieć się z chaty, bo majesz zwyczku kajża wienik dokończyć pracu. Z daloni zrabić papielniczku, a paśla z usim wymiataca. Siła zwyczki, nijak nie kinu, durata dna, śmiech dy gudzie. Ja zajszał siudy na chwilinu i siadżu Павлову стагуддя.

0: Polscy. Podobnoż jakaś kniachinia jechała przez wioskę i napiła się u źródełka naszej ryczki wody i uzdrowiła. Miała problemy ze wzrokiem i raptom poprawił się jej wzrok i do dzisiaj ludzie wierzą, że ona pomaga na oczy. Od tego czasu, jak legenda głosi, że jak kniachinia promyła swoje oczy i skończyli się problemy wzrokowe i nazywała dobrą wodą.
1: Koleś każda wioska miła nazwisko czy prozwisko jak. Przykładowo, Wójnówka Litwiny nazywali, bo to biedne село. Policzuki Дунці чомся, герики чи як, чоховці цукерки,
2: а грабовець хінчики.
1: О, граби, бо там дуже люди. О, а добре вода, то вороб'ї. А ще такое приганула, що добре буде, колись мій тато розказував не раз, як їдемо до Кліщель, і там урочисько вже ближче Кліщель, Труб'янка. То тато каже, отут були люди, жили, але як хвороба напала, то умирали, дуже мало людей зосталось. І вони висідлились до доброї води і над річкою. Бо добра вода. І то так тато казав, то може тим і добра вода, але чи то напевно, то невідомо. Тільки вже добра вода, люди перейшли з Труб'янки. О, і тут ніби оздоровились і так уже і розмножилися.
3: На хвилях Белорусского радио «Рация» штотыднёвая перадача з серії «Спадляшча родам. Месце, падзеі, людзі». При мікрафоне Анна Шайкоўская, вітаю. Запрашаю вас сёння ў прыгожую маляўнічую вёску Дабрывада, што ў гміне Кляшчэлі на Гайнаўшчыне. Пабачым яе вачыма трох жанчын. Тамары Яўдасюк з таварыства сяброў Кляшчэлёўскай зямлі, шматгадовай настаўніцы матэматыкі, а так само спадарені Валентіне Клімовіч і Ніне Яўдасюк з жаночага співачага калектыву «Дабрывада». Розповідуть яны серед іншага, адкуль узялася назва мясцовасці, про виключныя для іх месцы, вядомыя толькі радавітым жыхарам вёскі. Тамара Яўдасюк, шматгадовая настаўніца матэматыкі, сакратар таварыства сяброў Кляшчалёўскай зямлі.
0: Помню, як ходило що в поле, для мене то було дуже екзотичне. Такі були вузькі полоски поля. Тут жито, тут овес, тут ячмінь, лон ще помню. Вже в нашому краєобразі то і все зникло. Як була мала я, ми їхали таким железним возом в поле, бо 2-3 кілометри. В тій хвилі є такий повстанок Полічна, там є вioska Курашево. Наше була така узка полоска поля. Не знаю, іле там кілька ару, але до часу, занім була комасація ґрунтів, то я не знаю, чи в нас 30 таких кавалочків було, чи 40. Я не знаю, як родиці з тим всім упоралися, як вони не забули, де що їсть. Więc виїжджало ще на цілий день в поле, забрало ще їдзення, сірпом жалі, або косою тато косів, сестра з мамою підбирала, брат помогав, а я там теж щось робила, вже училася сірпом жать, або там якісь колосі збирала. Później всі сідали під возом, об'їдали, ну і на вечір ворочалися додому. Нераз, мимо, що то було тяжке життя, але було дуже радосне. Ждалося тих, як жніва починалися, тиждень до двох тижнів. жали i jeszcze думали, no, że za 3-4 dni będą dożynki i więc wierali tu perpiliczku. Ja jak była mała, to że moje zadanie było takie, żeby kwiatkami ubierać, jakiś robiło się taki kamieńczyk, nakrywało się szmatko i kawałeczek chleba dla zajczyka, ubierali orabom kwiatkami i wsi cieszyli się. Ja nie znam, czy teraz tak ludzie czymś cieszą się, jak jakimiś dożynkami, perpielicu tutaj. W naszej wiosce dużo sadzili fasoli. I to taka fasola tyczkowa, dlatego że później jej wozili do Warszawy. W naszej wiosce dużo było kolejarzy. Ponieważ mój tato był rolnikiem, nie był kolejarzem, to mój kuzyn woził do Warszawy, prodawał. I to był dość dobry zysk. I my często zimoje wsi siadali, luszczyli fasolu i przy tym luszczeniu fasoli rozkazywali różne dzieje. Mama rozkazywała, jak to było w bieżaństwie, jak wyglądał Sibir. Tato rozkazywał, jak tam koliś było, jakie to tato rozkazywał koliś, jakie to posłużeństwo było. No bardzo miło wspominają z sentymentem wyjazdy na odpusty do Kleszczel. W nas wielkie święto Uspienie, w nas cerkwa wybudowana została w ruch młodowy, ale nabożeństwa odbywali się jeszcze do niedawna tylko 2-3 razy dochoda, a my na świata wsi jeździli do Kliszczel.
3: Z inicjatywy Towarzystwa Siabrów Kleszczelowskiej Ziemli z 2014 roku wychodzi krajoznawcza kulturnicka kalendary, przyświeczona dobrywadzie, przyświeczona śpiewaczym kolektywom, szkolnictwu, kryżom i miastowym muzykantom, samowukom. Mnie najbolszy zaciekawił kalendar przyświeczony dobrywackim kryżom, jakich bogata u wiosce i w okolicy. Jene zjawiające swoje osobliwym mastom, jaki spolucaje dawnie jest cieperaśnim i nie dozwalaje zabyć pra ludzi, jakie ich fundowali. Бо і заправди не можна аби якова перейсці, не затримавшися, не перехрестившися і не задумавшися побач добривацьких крижов. Уже по дорозі з Кляшчеля у Добриваду на лузі при дорозі кидається у очі мураване криж каплічка, який колісті уфундувала бездітне служонство, каб маліть Бога об дитяці. Про добривацькі крижи і присвічений їм календар розповідає Тамара Явдосюк, секретар товариства Кляшчелівської землі.
0: My pierwszy kalendar zredukowali w 14 młodowy i dość późno było, kiedy podumali, że trzeba byłoby drugi jaki wydać. I razne nam dumki przychodzili, każdy zamysł potrzebował dużo czasu. I to gdy profesor Wasia Krupi skazała, może tak kryż jest, fotografuję. I my tak sceptycznie do tego odnosili się, bo dumali, że to będzie taki smutny, no kryż, co my tam zrobimy. Ale jak zaczęli zbierać materiały, okazało się, że wyszło bardzo ciekawy i byli z tego bardzo, nie tylko my zadowoleni, ale i mieszkańcy, bo z tego kalendara dużo doznali się o tomu, w jakiej intencji kryży stawlają. I kalendar jak gdyby wyrnął pamięć o kryżach. Dotychczas nawet przyjeżdżało się, przychodziło się o kryżowy, nigdy nie zwracało się przeważnie uwagi, jak dawno on był postawiony, przez kogo, w jakiej intencji. Każdy miesiąc był poświęcony jakomuś kryżowy. To jeżeli dywiło się na taki kryż cały miesiąc, przeczytało się, to prochodziaczy następnym razem przypomnilo się, że to był kryż, który postawili dla kawalerka Dobrowodzka w 1913 roku. Inny kryż postawili panienki z Dobrowody, inny kryż sąsiedy наши, которых навиджавало часто несчастье, же в ходовле не имели счастья, же не имели счастья, чтобы кони ходовали себя добре, чи корови, и в этой интенции ставили крыжи. Также при оказии сфотографовали ты старые крыжи на могилках старых и запознали себя с историей. Nie tylko my, jako grupa, inicjatywa, ale także i mieszkańcy.
4: Przy czym baczyć, że to nie takie smutne te krzyże.
0: Tak, nie, kolorowe. Nie, kolorowe, tak. Ale zdawało się nam, że to taki temat krzyżów. To nie będzie ciekawej. Ale jak kończyli, wydali, to okazało się, że bardzo temat był wzięty.
5: Kalendario jeszcze ciekawe zadnacho. Oprócz fotozdymków, tak. Oprócz historii krzyżów różnych. Tutaj jest zachowane miejscowe nazwy. Na dwóch mowach już.
0: Tak, nasza choworka, my w każdym kalendarowy starajmy się oprócz polskiej mowy, naszą gwaru, bo wiadomo, że nawet sąsiednie wioski mają różnicy w wymowie. Kilka kilometrów obok wioska niektóre nazwy wypowiadają inaczej, a my chodzili w takim brzmieniu, jak my tutaj choworym, gdy że ona taka, ta mowa trochę i spolszczona jej i zrusyfikowana, ale to jest nasza i dlatego, że tej kalendaryny tylko traflali w ruki dobrowolców, ale osób, które wyjechali z wioski, żeby może przypomnieli, że nasza mowa na początku nie była polska.
4: Tutaj takie jeszcze że jest na przykład straszny wysok, tak?
0: Tak.
4: To chyba jeszcze i legendy jest związane jakieś
0: Tak, straszny, tak. Dookoła dobrej wody, myż do kliszczela my a dobrą wodą byli straszne bagna. Takie część zawiska, że od dobrej wody do kliszczel nie była ta droga, która obecnie jest asfaltowana, tylko taka okrężna, bardzo dowa w porównaniu do siei. I czasem ludy chodzili skorocza ty do rochu. Czyrysy i bagna klali klatki i szli. Tam byli korci, trzęsawiska i różne byli wypadki, że ktoś tam dopasał, wpadł w to boloto. I jeszcze jak malaja była, pomniu, że komuś tam wraznula korowa i sąsiedy один до другого ходив і йдем, витягнемо комусь корову, був страгла. І для того він був, як устрагла корова, то був латвий кенсек для вовків. Для того він був страшний, бо там були такі ченсавіска, і вовки були, часто там скривали ся, і так називалося, думаю, от того.
4: A tutaj mają tak samo krzyż Sybiraka, Prydorosi. Mm-hmm.
0: Krupicki. I my zastanawialiśmy się, bo nas kilka nazwisk Krupicz jest, to pewnie ja dumaju, że tam byli rodzina Krupiczów, dość była bogata i dumaju, że tam było ich dużo poletków i dlatego Krupicka, że pole Krupiczów było.
4: I mogiłki jest przy Krupicku i Dorosi.
0: Tak.
4: Tutaj Wowcza droga.
0: A no, to chyba tam Wowki nieraz. Samo za sobie choworyt. Tak od razu po wojnie to sporo było wowków. Nieraz rodzice rozkazywali, że jak pasłość korowy, bo koliś w wiosce było takie stado korow. Był pastuch naniaty, na niemala wioska pastucha, od sztuki rocznie płacili i dawali szczek pomocnika. Po kolei szło. Dwie korowy z tej chaty, dwa dni pomocnik do pastucha i często i takie stado, które no, dumaju, czy 100, czy 120 sztuk wyhaniało gdzieś tam na tej pastwiska i trzeba było pilnować. Czasem zdarzało się, że jakiś cielak nie worczał się, bo wowki ukrali. Bardzo mnie w pamięci ustało się, jak w dobrowodzie było bardzo dużo owieczok. W naszej wiosce była tak zwana trójpolówka, czyli część zasiewało się zbożą Żyto owes, druga część to, czyli żyto o zimę, druga część to kartofli, tam jaćmień, proso, a trzecia część odlogiem leżało. I na tą ugorze pasliś owieczki. Każda mieszkaniec miał tam 10 czy 15 oweczok. Ja znam, że u nas tak zawsze to, że było 16 do 20 owieczok i to, że nie było pastucha do owieczok, tylko po kolejcy. Za 4 owieczki odna osoba do pasienia. Jeżeli u nas było 16 owieczok, to należało się 4 dni. Na przykład w takim trudnym okresie to 3 osoby pasło tej owieczki. Ja jako dziecko, tam nawet może 10-letnie, to że pomagała przy tym stadzie paść. I to gdy 3 osoby, na przykład z naszej rodziny 2 osoby i sąsiad, 3 osoby do wypasania owieczok. Zaczynało się o tej chory, gwizdek albo kryczało się wyhaniaj. I po kolei tej owieczki wyhaniali i gnali na tej ugr. Ogromne stado. Ja wże toho nie pomniu, ale moi rodzice rozkazywali, jeszcze jak one jeszcze pasli, to takie przypadki byli, że wowki, że stado na pasecza, jak jest upał, to no lehaje. I trzeba było uważać dookoła stada chodyty, żeby nie zbliżał się wowk. A później znikli wowki, a teraz, że gdzieś tam podobnoż pojawiająca w naszej okolicy, jeszcze niech to nie spotkała, ale że tak przepuszczenia je, że one znowu siuda worczająca. To jeszcze wam rozkażę o tych owyczkach, bo to bardzo mnie wryło się w pamięć. To jest stado, jak ja nieraz pomagała na wakacjach paść, jakże to i beczenie owieczok, jak taki litom do widzień, jak lahajca spaty, to jeszcze to i beczenie cylu noc. I to zawsze starsza osoba dzieciom mówiła, wy tam takim rozgoju zganiajte, żeby one tak ciesno nie rozchodzili się, żeby one gdzieś nie pobiegli na lonku, komuś nie zjeli. I później na początek wiosny, jak to jest stado wroczajca, więc te owieczki bieżat i żeby one trafili do swojego domu. Więc później szukają po wiosce, zwila wioska, ruszają w poszukiwanie z tych owyczok. A później, że po miesiącowe one wrze znają i każda jak idę z paszy, to na swoje podwórko. Ponadto, że każdy gospodar znaczy swoje owyczki. Jakiś mój tato taki trójkącik drewniany przywiązywał. Ktoś tam jakimiś szmatkami wiązał. Ktoś jeszcze jakiś żelizny takiej kuleczka wiązał, że każdy gospodar mi zaznaczony swoje owyczki. Także to no szkoda, że to no, zostało się nagrane, bo to, że nie otworzyć się, to, że niepowtarzalne i takiego zjawiska, że nie zobaczyć się.
4: Ale tutaj baczo jest jeszcze owyczki.
0: Tak, ale to, że takie pojedyncze. Tak samo później, że jak komasacja gruntów, zrobili komasację, to, że tych stada nie było, bo to gdy była tej stada owyczok, że cała wioska razem zganiała, koliny było komasacji, bo że każdy miał 2 czy 3 hektary, to każdy swoje korowy, swoje owyczki wypasał. Że jak była komasacja, my tam mieli 2 czy 4 owyczki, to one tutaj na podwórku chodzili. Że nie trzeba było ją wyganiać w stado. Także to no takie wspomnienie z toho pasienia oweczok zostało się mnie i tak думаю, szkoda, że to nie zostało gdzieś nagrane, sfilmowane, no ale to gdy to było niemożliwe w tych oddach.
4: Tutaj ten ogonik, kapłoczka.
0: To koło źródelka, tam gdzie my wodę brali. Tu ta kapłoczka tam na, ona z różnych stron i to i krzyż, tak.
4: Taka to jest procesja, tak?
0: Tak, tak.
4: Na kapłoczkę.
0: O, tu na starych mogilkach baciuszka odprawlaje.
4: A co najbardziej jeszcze ciekawe, katynny haj.
0: Katynny haj to jak jechać z Dobrowody do Kliszczel po prawej stronie naprzeciw kapłoczki.
4: Aha, tam.
0: Tam teraz tak za wyorana ta jelonka, ale ja pomniu, że tam taki byli, moja mama mówiła, kupyna taka ja była. Czyli jakaś nieurodzajna chyba ziemla i dlatego tak nazwano
2: Katyny i Hal.
0: Staraję się o tej uroczyska, tej nazwy uroczysk zachowaty, przypomnity. Na premier, o, tutaj uroczysko Baćkiewszczyna, Baćkowszczyna, mhm, prawda? Bo tutaj jak gdyby działki szli naprzeciw każdej posesji. I ty, skoro tam zbiór tych wsich, tam gdzieś nasz, naprzeciw naszego domu szła działka tam szerokości 4 czy 5 metrów i ona ciągnęła się aż do Kliszczelowskiej stacji. Sąsiedów tak samo, czyli tam wsiutką razem Baćkowszczyna.
4: I tutaj Wawcza Dorocha, kościołek, wyrobisko, no. To tutaj jest kościół?
0: Nie, czy? Kościołek dlatego, że to takie było wzniesienie, że tak wysoko.
4: Aha. I to tak nazywali, wyrobisko pożwirowni.
0: No tak.
4: Trubianka.
0: Trubianka, bo tam taki wąwóz. W Trubiance była koliś wioska, bo wiadomo, że Kleszczele jako miasto miało swoje przedmieście. Dobrowoda była przedmieściem Kleszczele. Dobry woda, Kuzawa. Koliś Kuzawa nazywała się Babiczy, wioska Czeremcha, Daszy i Trubianka. Z tym, że Trubianka zaginęła, nie znaje w którym wiekowy, czy podczas potopu szwedzkiego, że i tam to, tak nazywała się wioska i to uroczysko ostało się Trubianką. Tam niedaleko nasze było swego czasu pole i była bliziutko krynica. Tak była czyściutka, krystaliczna woda, że ja jako najmęcza w rodzinie często chodziła tuda po wodę. Jak jechali my w pole, moi rodzice, starsza sestra, a ja tu, że tam tylko siedziała na wozowy, tylko żeby no, ostawała się sama w domu, to brali mnie, to pokazali do krynicy i do mojego zadania należało w południe pościć tej krystalicznej wody na braty. Ja tak była czyściutka, tak smaczna. I teraz być może coś znajdło się, albo może te źródełka pozarostali. W okolicy Dobrej Wody tak było dużo tych źródełek w różnych miściach, że to była tak smaczna woda, że żal, że one te miścia pozarostali.
4: A i po melioracji.
0: Po melioracji, tak. Dużo zrobiła melioracja. Przed melioracją moje pokolenie często wspominają, że tak był piękny teren między Kliszczelami a Dobrej Wodą, że to i miejsce, gdy de kościołek, albo tutaj naprzeciw de żwirownia, tylko było wzniesienie, jak wchodziło się na tej wzgórze, to była dolina i tam sarzawki, stawy byli i grzebienie wodne i roślinność. Musiała być bardzo czysta woda, bo mój brat przynosi wraki. I ta dobrowódka tak była zmeliorowana, ona taki stworzyła meandry, że było to było niesamowite, taka rdza dla mnie jako dla dziecka, to była taka egzotyka, że tam daleko nie wchodziło się, ale my tak podchodzili do tego bolota, bo tam rodzice zabroniali, że mogliby po szyju tam wtopić się, a starsi kosili i tam sieno nie mogło sochnąć, trzeba było z tego bolota wynosić i przywozić koło kluni suszyć. Wynosili takie kabluki, to i sieno przywozili i suszyli tutaj. Tatarak rósł na Trójcu. Pomniu, że rodzice przywozili tatarak i wieszali my dookoła chaty, albo ubierali berozy tatarakom, więc to wszystko było koło naszej wioski. I taka roślinność, która że jest w moim otoczeniu tutaj niespotykana, zginęła przez meliorację. Jak Trójca była, to tato przywoził dużo beroz. My stawili holobramy, trzy berozy minimum i na podwórko, że taka alejka berozowa. A my jako dzieci, bo to gdy byli korowy, koni na podwórku, to nie było trawy, tylko ja brała jeszcze taki żowty pisoczok i tak jeszcze taki dekorowała to podwórko, a tatarak, no taki był zwyczaj. I przywozili, wieszali gdzieś tam jeszcze tatarak koło domu, pachnęło dekoracyjnie. Ale berozy zawsze byli. zawsze prawie do śmierci mojego tata, to zawsze na podwórko, że później męczy, może nie tak dużo, ale jak w dawnych czasach, to z 10 tych by rozstawlało się. I na każdym podwórku, to jak szłoś przez wioską i na każdym podwórku tej berozy byli, to wyglądało bajecznie wprost.

0: на хвилях Білоруського радіо «Рація». Щотижнева передача з серії «Спадляща родом. Місце, події, люди». З вами Анна Шайковська. Сьогодні відвідую вёску Добрывада, що у мені Кляшчелі на Гайнаўшчыне. Історія вёскі Добрывада бере свой початок у 17-м стагоддзі. Свой назву вёска бере ад смачнае вады. У вёсцы знаходзіцца крынічка, з якой выплывае рэчка Добрывадка. Мясцовыя і жыхары навакольных вёсак называюць таксама Добрываду варабьямі. У 1863 годзе Павел Бабрыўскі пісаў, што рака Добрывадка мае ваду з аздараўленчымі ўласцівасцямі, якія трэба даследаваць. Самі жыхары Добрывады лічылі і дагэтуль лічаць ваду з крынічкі за цудатворную. У вялікі чацвер мясцовыя жыхары абмываліся вадой з крынічкі, навязваючы да цудоўнага аздараўлення сляпога Ісусам Хрыстом. Кожны можа скаштаваць вады з Добрывадскай крынічкі. Тут пад дашком усталяваны калодзеж. У 50-е гады мінулага стагоддзя каля крынічкі усталявалі крыж. На другі дзень тройцы святар і вернікі з крэсным ходам ідуць да крынічкі, дзе адпраўляюць вадасвятны малебен. У вёсцы можам пабачыць колішнія драўляныя дамы і уявіць сабе, як калісьці выглядала падляская вёска. Запрашаю на шпацыр па Добрывадзе ў гміне Кляшчэлі на Гайнаўшчыне. Пра цікавыя месцы і звязаныя з імі гісторыі распавядзе Тамара Яўдасюк.
1: To jest skrzyżowanie dróg i tu, jak ja pomniu, zawsze był kolodziaz i był drewniany krzyż. Koli układali bruk, bo dawniej Dobrywodany mila brukowany na wierzchnię, tylko żwirowano i układali bruk i to zlikwidowali kolodziaz i zlikwidowali krzyż. I to gdy mieszkańcy postawili żelizny, uważali, że trwalszy budę, że efektowniej budę według niektórych wygladaty. I zawsze jak idę procesja na mogilki, tutaj molacza tak samo jak spokojnikom idą na mogilki, to tutaj zatrzymująca i przy tomu krystowy molacza. Z przekazów wiadomo, że tutaj był spichlerz, to win był usytuowany w takim miejscu, że na wzgórzu, że zabezpieczenie od zalania, od jakich powodzi, chociaż nasza Dobrywódka nigdy nie wyliwała, ale to było właśnie za wioską, daleko od zabudowań, na wzgórzu i tutaj obok tego spichlerza był kres, on że chyba ze starości rozlitił się i na siomu mieści postawili jak zwykle żelizny. W 1985 na tomu samomu postumencie postawili żelizny kres życieli naszej wioski. To ulica główna, a tam jeszcze nie znam jak ta nasza uliczka nazywała, to niedawno taka nowa, spokojna bodajże. Dobrze tutaj my dobrowolcy rodowici żywot. Ja pomniu, że bo tutaj przejazd kolejowy i chyba swoho czasu to się do rogu można było do jakiejś wioski na Białoruś. Mama moja jeszcze wspominała razne wioski, a tam Chlewiszcze, Stawiszcze, a tam na odpusty to tam byli, bo to byli taki ta droga równolegla to, że przejazd kolejowy, to, że do jakiejś wioski na Białorusi, jakieś Chlewiszcze, inny, nawet nie pomnił jakiej nazwy, tylko mama to ich się znała, bo tam jakiś odpust był, to z tamtela przychodzili i odwrotnie panienki przed wojną tuda chodzili i te tej drogi tak ostali się, aż prawie do samej granicy.
2: I tak po wojnie dziwnie, że inne państwo.
3: A ta cerkwa jak nowa?
1: W nas była drewniana cerkwa i ponieważ ona troszkę tam pod walki trzeba było zmieniować, postanowili, że nową zbudują, a starą drewnianą oddali do kostomlotów. I nasza cerkwa drewniana w kostomlotach, a się chyba w 52 uchodowy pobudowali. Uważali, że remont starej będzie wielki i postanowili nowuju. Ale natomiast kapliczka to bardzo, bardzo staraja. Jak nie było cerkwy, bo cerkwa ta jest drewniana, którą oddali do kostomlotu, bo tam jest niewielka społeczność prawosławna, ich by niestety byłoby od podstaw zbudowane cerkwu. To kapliczka służyła za miejsce, gdzie molili się, gdzie świętili Paschę i tam i stare ikony, także to jest bardzo takie miejsce, które bardzo dużo światowe, które ma je namodlone dużo lat.
3: Świetna kapliczka.
1: Tak, świetna kapliczka, tak.
3: Tej krzyży?
1: Tak, bo tutaj chyba to i krzyż osioj z białej wstążki. To jest krzyż, który tam, gdzie cerkwa była. To nasza riczka, Dobrowódka. Zobaczcie, taki mostek. I tak dookoła chodzi. Się znowu parę lat minęło i zarosło.
3: Dalej na pewno było mokro, ale tak pokażę, jak to wygląda. Taka jest dzika przyroda. To, tak wyglądali te bagna, to je wsio?
1: I tak, tak. I podobnie właśnie bagna wyglądali. Bagnie to takie boloto. Jak wchodziło się to, to tak brody wyglądali. A bagna to tak boloto, że wchodziło się po kolena, gryzło się. Jak sieno chciało się spratać, to trzeba było jego kosić i wynosić, żeby tam nie można było suszyć. Przywozili to sieno koło stodoły i suszyło, bo na lące nie można było suszyć. U nas na riczce pralo się. Więc na przykład my jako dzieci dostawali tam ścierki czy ruczniki lniany. Tu były kamienie, taka kijanka, tylko te kamienie teraz zarosli i tam niektóry taki większy ktoś tam zabrał na budowę. I tutaj mnóstwo prania. Przychodziło się i pralo się tym kijanką. Trochę w domu, tam coś poprali w bali, a reszta tutaj bólsz wody było, bo to gdyż to nie było toho basenu przeciwpożarowego i większa ilość wody propływała i wsio polokalo się, wsi rzeczy pralo się i dzieci, i kobiety, a że przed światom to bardzo, bardzo dużo tych piorących tutaj było, takich stukających tych kijankami. Jeszcze u mnie świeta jak kijanka. Prac.
3: Czyli to się wydało, że jest taka jak nowoczesna.
1: Tak, że to teraz tak. Trochę wstawione. No, chyba rozpadało się na dobre.

0: сюда приходят на Троицу, святят воду с процессией.
1: А чи ти криш, то є здавно зроблено? Сила Твоєго чесного і животворящого Христа, сохрани нас, Господи, від всяких бід
0: і болезні.
1: І болезні. Ще й крест сооружен братством Добровольським 1959-го. І гати криш знайшовся у календарі?
0: І так ще, так. Криш, напевно. 12 крыжи, так я говорила, и еще мы имеем такие старые могилки. Одни могилки, как закрыли старые, то новые, и на тех старых могилках мы сфотографовали крыжи, которые с 1800, которые там года, один, другой, еще в добром стане. To też taka była ciekawostka, że mogli ich umieścić w kalendarowy, bo jeżeli odprawiajca na mojkach, to baciuszka i odprawiaje tam torze, ale na pewno niech to by zwrócił uwagę na ich, gdyby nie był kalendarowy. To troszkę tak zwrócił uwagę mnóstwa ludzi. O, my tylko korzystamy, jakby dla nas.
1: Walika jest dobra woda.
0: Tak, że tych ulic chyba 8 teraz, bo że tej nowy powstają. Było 6, a teraz chyba jeszcze tam. Ja думаю, że on pochodzi od początków naszej wioski, a przypuszczajmy, że na początku XVI wieku powstała dobra woda. I tutaj dookoła się od cmentarzu głęboki wykop, takim wykopom otoczonej. Sosny tej torze bardzo stare. Jeszcze ja pamiętam tej czasy, koliny było tutaj lisa, dookoła byli pola i jak widno, że dużo jeszcze krzyży zostało się w krzyży w kamieniach. Odjąd je kryszcz albo dwa drewniane. Zaraz perejdemo, zobaczymy. Udało się takie najświeższe jeszcze odczytaty daty. To koniec XIX wieku. Ja jeszcze pamiętam, jak była Malaja, jak szliśmy z mamą na mogiłki świeczki stawlaty, bo koliśny stawlali z niczo, tylko świeczy i takimi horczkami otulali. Później w jakieś słoiki, a po pewnym czasie przyszliśmy na zniczy. Jak widno, tutaj się chyba krzyż, że jeszcze jakieś predki pomiat, kto tu pochowany, bo jak baczym, że tutaj zniczy. I ja pamiętam prysiomu krzyżowy, koliś zawsze horila świeczyczka, jak przed paskoju. У нас такий звичай, що ми завжди перед Паскою вечором запалюємо свічки, а зараз зніче. І ще після проводної неділі в понеділок, не на проводи, тільки в понеділок. Більш хіба ніхто вже не знає, чиї то гроби, але ще дуже тут осталось тих огромних кам'яних пам'ятників. Dawniej nie pisali nigdy nazwisk przy krzyżach, tylko za upokój Anny, Wasilii i tak dalej. I dlatego nie można uznać, czyje one je, ale na pewno bardzo dużo lat one przetrwali. Andrzeja, tam Anny i Wasilii i tylko napisano za upokój, tylko na domu krzyżowy. O, tutaj patrzcie. Która data? 1380 może? I krzyż wyryty. O, tam, na tamtomu krzyżowy 1872 ochot.
1: Ale to, że widać, że nowsze były tak lepiej zachowane nawet.
0: One były troszkę zaniedbane, ale znajdował się u nas taki mieszkaniec, Iwan Markiewicz, który zaniał się tym. On tutaj trochę oczysty i on pomalował tak, jak znał, na niebiesko, tej krzyży trochę oczysty, wykarczował, także one troszkę odświeżane. Przejdę tam dalej, jak baczę, że nieko z rewże żelizny pali, gdzieś tam pewnie zardzewiali w tej części, ale jeszcze kamienne mnóstwo tych kamieni powstało się. I tutaj tak ciekawa, widać jest kres, że takie wgłębienie. I mnie odna kobieta mówiła, że jak tam zbierajca woda, to ludzie przychodzą i tu wodę zabierają i uważają, że ona ma moc uzdrawiającą. Jeżeli jakoś coś boli, to tej wodoju promywają. Zobaczy, może nam uda się znajdę w którym to miejscowy tej kres. I jeszcze tu odion jedyny jednak drewniany. I tam chyba dokładnie data, kiedy on postawiony był.
1: To wielki mocno się tym ogiełkiem było.
0: Tak, bo ja w jakichś źródłach przeczytała, że jak nasza wioska powstała, to byli czasy, kiedy liczyła około 500 mieszkańców. I dlatego chyba taki on wielki, może o takie wgłębienie w krzyżowe. I uważali ludzie starsi, że ta woda jest pomocna na razne choroby, na wsi. Bo nasze źródełko tam, gdzie Riczyczka Dobrowódka wypływaje, to ta woda według legendy pomaga na choroby oczu. Zobaczcie, 1815 rok. Się krest. O, i tutaj obrzeże wsi, okopane obrzeże tych mogiłków i głęboki rów, który zachował się. Także bardzo wielki, na taką jedną wioseczkę, to ja думаю, że ogromny obszar zajmali się i mogiłki. Pod koniec XIX wieku i mogiłki zakryli i wrze przynieśli w drugie mieście, powstali drugi. Tu niedaleczko perejdemo. I chcę wskazać, że zawsze, jeżeli u nas odprawiajca na nowych mogiłkach, my tak nazywajmy, to zawsze jak procesja wychodzi z cerkwi i idę na mogiłki, to posle jak tam poświadczyć za groby, to zawsze baciuszka przychodzi i jeszcze my molimy się na starych. U nas taki zwyczaj, że trzecia niedziela posle paski molimy się na mogiłkach za umierszych, nie na prowodnuju, tylko wielka parafia i pierwsza niedziela w odnej miejscowości, druga w drugiej, a u nas, że od wieków, ile ja pomnił, to zawsze w trzecią niedzielę i to gdy wyrusza procesja z cerkwy, i idę z chorągwiem, procesja, przychodzi na mogiłki, zaczynają czas molebień, czytają kartoczki za umierszych, molaca i to gda świadczaca groby. Kogda, że wsi ty poświadczat na nowych mogiłkach, to gda ta procesja przychodzi siuda i jeszcze na sich. U nas dwa razy dochoda odprawiajca na mogiłkach. Zawsze w niedzielu po wozdwiżeniu kresta, no i pierwszy raz, tak jak mówiła, w trzecią niedzielu posle paski. Nasza wioska składająca z kilku ulic i na początku każdej ulicy krest. Niektóre wrzeony w wiosce na końcu, bo wioska rozciągnęła się, a to jest znak tego, że koliś zaczynała się w tym miejscu, a teraz rozbudowała się. Po lewej stronie krzyż, który ufundowali panny dobrowodzkie, żeńszczyny, to nazywało się stryczystwo. Mnie zdaje się, w 1930 roku, kiedy moja mama była panienko ju. W takiej intencji zdrawia panienok z dobrej wody. Obok toho kryża, jeszcze ktoś inny ho postawił, to wrze w intencji zdrowia rodziny i skota. Bardzo często na kryżach ludzie prosili o zdrowie dla rodziny i dla żywotnych wsi, które tam w gospodarstwie byli, żeby dobra hodowali się korowy, koni, świni. Bo to była podstawa wyżywienia, podstawa bytu tej rodziny. I w takiej intencji często ludzie na rozstajach, na kuncji wioski stawili krzyże.
1: A tutaj też taki...
0: Tak, to na kalendarzu zobaczymy się kres. Teraz my odczytali, kto je właścicielom nawet, bo taki one były zapomniane. A nasz kalendar przyczyny się do tego, że one jak gdyby tej kryży ożyli, my im wyrnuli pamięć.
2: Od szmatlikich gadów wioską Dobry Wada rozsławiaje po świecie śpiewaczy kolektyw z Dobry Wady, zasnowany jeszcze w 1968 godzie. Ja miała nagodę sustryca ze spadarniami Walentinaj Klimowicz i Ninaj Jałdasiuk z tego kolektywu. Pieśni, jakie jany wykonwają, unikalne, jak po melodii, tak i po zmieście. Гэта абрадавыя песні гадавога кола, так званыя рагулькі, веснавыя песні, сеначныя і жніўныя, а таксама сямейныя абрады, вяселле, хрэсьбіны. Гурт неаднаразова выступаў у Польшчы і за мяжой у Беларусі ды Украіне, заваёўваючы ўзнагароды. Песні ў выкананні дабравоцкіх спевакоў можна знайсці на трохдыскавым альбоме. Песні не толькі святыя, музычная традыцыя Падляшша. Калектыў з'яўляецца лаўрэатам прэміі міністра культуры і нацыянальнай спадчыны Польшчы.
3: Добрая вода на сцене зачала 68-й год. То такі старіші люди, то добре пам'ятаю, бо вона співала в церкві. Ціла часто все, як прийде до тестьової, то двоюродна сестра і розкаже, ой, кілька разів, каже, вийшли на сцену мужчини, вдома співали добре. Як на сцені заспівали в лісничанці, чи лісник там у Гайновці. Ой, каже, аж встидно було сходити так кепсько. Ну і вони десь там їздили, співали, і, ну, бо хороші голоса мілі мужчини і кобіти. Не знаю, хто ще з кобітнюсько, то знає, Наташкіна, Віра Дамова хиба. А вже от, і так як вони, то щось вже 72, бо то Валя Нестерка, чи як то я там не виговору. Сценку туди робили, бо і я пам'ятаю, тисцьова моя їздила, бо мені, я її шаліновку дала ще. Ну то їздило їх дуже, і такі молодші, і такі середній вік. Ну і вже от тих пор почали саме сценки робити. І сварилися на сцені, і заручені були.
4: А як розпочали, та я, що каже, тисцьова їздила, то вони молодьож робили сценку, а вже кобіти старші то співали. Їм там тієї пісні приспівували.
1: Угу. А пані Ніна доучилася в 75-му, каже, а ви раніше в 72-му.
4: Ну, не пам'ятаю, котором.
1: З самого початку.
4: Так, від самого початку, як Крупа приїхав, зорганізував.
1: І дуже вас то де було?
4: 8.
1: Восім.
4: Було 8. А пізді одійшла одна, а пізді друга одійшла. І вже нас осталось 6. Ну і так довший час були. А як похворіли вже кобіти, то вже.
3: А то перший наш виступ.
1: То в 75-му рокові, так? Ви доучилися?
3: Я кала дивани, двооснову. І мене той Ростислав. Із Дому культури в Клещелях їхала гміна до Старосільця, якісь там вони співпрацю мали. Ну і щоб з тими диванами, пам'ятаю, мені тих гоздіків надавали вже того там. І так як поїхала, ну і зеспіл поїхав, і вже мене до сценки прийняли отутика. І як того, і вже так і зосталася.
1: А що то за сценка?
3: То хіба заручені були, заручені. то ще один згадує о її шеф, вона в склепі каже, як пані частувала будку. О, то тут одна нога сітих, а то вже сіти не живуть ніхто. Ну, старіше від мене були. І так, якби вміла ту книжку, то написала би велику, але не хочу. В сумі автентик Добровуцький то такий смутний, не такий веселий, як то по других вже веселі все спивали. Є, але мало, але цілий час усе таке є смутне. Угу. Соловійчик маленький, то давня-давня пісня, варзо. Така я до серця.
5: Така крана.
4: Трогительні пісні. Угу. Значить, до життєвого, життя взяти.

миксы DJ Ricky. In the... Dobry wieczór, z wami DJ Ricky, a my poczynajemy In The Mix. Napierada dzieje godzina klubnych emocji, a głęboka house da bolsz energetycznych trekał. Pawia liczba i ciechuczność i pojechali!

I na hety sioniašní indamik zakančvajeca veliký ďakuj, što pravili hetuju hodinu razem za mnoj. Spadzeju się, hety set dodał vam energii i nastroju na wychodny. Pačujem się u nastupnuju sobotu a 21 hodinie. Padrychtuju dla was nowuju porciu świeżej muzyki. Trymajcie się i da sustreczy.

Polska kosić, sumka świeciło. Przysło do mnie z jagodami, dziewca jak miło. Nazbierała jagód dzwon, pójdę aż jutro ci dom. Dam ci jagód do dzwonecka.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: W dniach 20-26 lipca w Warszawie odbywa się druga edycja Polonia Camp 2026. Wyjątkowe wydarzenie integrujące młodzież polonijną z różnych zakątków globu. Tegoroczne spotkanie zgromadziło około 1500 uczestników. W programie znalazły się debaty, warsztaty, koncert Czesława Mozilla, spotkania z wybitnymi osobowościami. Wśród zaproszonych gości są również znane postacie życia publicznego i nauki. Andrzej Poczobut, lider polskiej mniejszości na Białorusi, opowiedział o swoich doświadczeniach w walce o prawa Polaków za wschodnią granicą. Profesorowie Michał Rusinek i Jerzy Bralczyk oraz redaktor Michał Ogórek przybliżyli uczestnikom piękno polszczyzny, a profesor Marcin Piątkowski zmierzył się z pytaniem, czy Polska przeżywa właśnie swój złoty wiek. Polonia Camp to przede wszystkim okazja do nawiązania nowych znajomości, wymiany doświadczeń i budowania więzi z Polską, zaznacza marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.
3: Polonia Camp to było marzenie, żeby pokazać, że jest młoda Polonia, że są młodzi Polacy, którzy chcą mówić o swoich sprawach, chcą się organizować, chcą opiekować się tradycją polską i przyszłością Polski w swoich krajach. Że mają ambicje, żeby w tych krajach działać i mówić wszystkim, że bycie Polakiem to jest rzecz fantastyczna i że to jest wielka duma.
2: Wśród uczestników Polonia Camp znalazły się osoby, które na co dzień żyją z dala od Polski, ale w ich sercach pielęgnowana jest polska tożsamość. To także przestrzeń do nawiązywania kontaktów z polskimi uczelniami i instytucjami rządowymi, oferująca młodym Polakom szansę na rozwój edukacyjny, zawodowy i osobisty oraz budowanie wspólnej przyszłości polonijnej. Prezydent Polski Karol Nawrocki ogłosił konkurs literacki W imię wolności – literackie kontynuacje świata Sergiusza Piaseckiego. Uczestnicy, uczniowie z Polski oraz polskich szkół za granicą, mają za zadanie napisać opowiadanie stanowiące kontynuację wątków z utworów znanego pisarza, urodzonego w białoruskich Lachowiczach i zagorzałego antykomunisty Sergiusza Piaseckiego.

0: Piaseckiego. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadpodstawowych, wychowanków ośrodków wychowawczych oraz uczniów szkół polonijnych w wieku od 14 do 20 lat. Aby wziąć udział w konkursie, należy napisać opowiadanie inspirowane jedną, dowolnie wybraną publikacją autorstwa Sergiusza Piaseckiego, przedstawiające literacką kontynuację losów jej bohaterów. Pracę można nadsyłać do 30 września 2026 roku za pośrednictwem szkół i placówek oświatowych. Finał konkursu, podczas którego zostaną nagrodzeni laureaci, planowany jest na listopad 2026 roku w Warszawie z udziałem prezydenta Karola Nawrockiego, który z kolei podkreśla, że Sergiusz Piasecki był pisarzem, żołnierzem i bezkompromisowym przeciwnikiem komunizmu. Dziś jego twórczość ma inspirować kolejne pokolenia.
1: Był brawurowy, odważny, potrafił na polsko-sowieckim pograniczu wykonywać swoje zadania dla wolnej Rzeczpospolitej.
0: Sergiusz Piasecki to uczestnik wojny polsko-bolszewickiej, agent wywiadu, żołnierz Armii Krajowej i wybitny pisarz. Urodzony na Nowogródczyźnie, Piasecki od młodych lat był związany ze światem przestępczym. Trafił do więzienia, gdzie odkrył swój talent literacki. Po wojnie okazał się na emigracji w Wielkiej Brytanii, gdzie kontynuował działalność literacką i publicystyczną. Zmarł 12 września 1964 roku. Na Polanie Boryk koło Gródka odbył się festiwal Tutaka. Jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych współczesnej kulturze białoruskiej. Przez kilka dni uczestnicy mogli brać udział w koncertach, debatach, warsztatach, pokazach filmowych i spotkaniach z twórcami. Organizatorzy podkreślają, że festiwal jest nie tylko przestrzenią prezentacji kultury, ale także miejscem spotkania Białorusinów mieszkających w Polsce i przejeżdżających z różnych krajów Europy. Tegoroczny program łączył wydarzenia artystyczne z rozmowami o tożsamość, kulturze i przyszłości regionu, mówi organizator festiwalu i prezes Fundacji Tutaka Paweł Stankiewicz.
2: Staramy się łączyć to dziedzictwo takie ogólne Podlasia, gdzie jest obecna kultura polska i kultura białoruska. Mam nadzieję, że w przyszłych latach pozwolimy sobie na to, znajdziemy trop do tego, żeby też włączać motywy na przykład litewskie. Białoruska kultura to też jest jakby część Podlasia, powinno w tym uczestniczyć, jest spadkobiercą tej kultury, więc jak najbardziej tutaj te wątki się przeplatają. Chcemy, żeby się przeplatały jeszcze bardziej, gdyż w ogóle jedną z takich dewiz fundacji jest to, żeby rozumieć wartość i siłę każdego demokratycznego państwa w różnorodności ich obywateli.
0: Festiwal Tutaka po raz szósty zgromadził miłośników kultury białoruskiej na Podlasiu, choć tym razem uczestników było wyraźnie mniej niż podczas poprzednich edycji. Organizatorzy po raz pierwszy zdecydowali się na wprowadzenie biletów wstępu, tłumacząc tę decyzję potrzebą zapewnienia stabilnego finansowania wydarzenia. Czy właśnie płatny wstęp wpłynął na niższą frekwencję, trudno dziś jednoznacznie ocenić. Mimo mniejszej liczby gości, organizatorzy podkreślają, że festiwal zachował swój wyjątkowy charakter i już zapowiadają kolejną edycję.

0: tylko wolność.
1: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Berazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Berazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji o posiadaczach praw.
2: Rozmowy i reportaże.
3: Wszystko, co ważne i aktualne.
1: W Senacie Rzeczypospolitej Polskiej otwarto wystawę Jerzy Giedroyc – Gra o Polskę, przygotowaną przez Bibliotekę Narodową z inicjatywy wicemarszałka Senatu Rafała Grupińskiego. Ekspozycja wpisuje się w obchody roku Jerzego Giedroyca ustanowionego przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej. Urodzony w 1906 roku w Mińsku, Jerzy Giedroyc był wybitnym publicystą, politykiem i wydawcą. Po II wojnie światowej założył we Francji Instytut Literacki i przez dziesięciolecie redagował paryską kulturę, najważniejsze pismo polskiej emigracji, które odegrało ogromną rolę w walce o niepodległość, kształtowaniu wolnej myśli oraz budowaniu dialogu z narodami Europy Wschodniej. Otwierając wystawę, marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska podkreśliła, że w ten sposób państwo polskie oddaje hołd człowiekowi, który współtworzył fundamenty wolnej Polski.
4: Zebrał nas tutaj człowiek wyjątkowy, wybitny redaktor, publicysta, wydawca, filozof polityczny oraz niezależny i niepokorny myśliciel. I dlatego też decyzją Senatu Rzeczypospolitej Polskiej został patronem roku 2026. Tytuł wystawy mówi wiele o życiu i działalności Giedroycia. To opowieść o życiu i działalności, w których centralne miejsce zajmowała Polska. Gra o Polskę nie była według Giedroycia grą o osobisty sukces, ani o polityczne wpływy. Była to gra o przyszłość ojczyzny, o państwo suwerenne, niepodległe, ale także państwo świadome swoich tradycji i korzeni. Giedroyc dowodził, że siły państwa nie należy szukać wyłącznie w polityce rozumianej jako sprawowanie władzy. O jej sile decydują także idee, kultura, odpowiedzialne słowo i odwaga w myśleniu o przyszłości. Nie wolno nam zapominać o jego wpływie na współczesną politykę zagraniczną. Szczególnie aktualna pozostaje jego wizja relacji z naszymi wschodnimi sąsiadami. Giedroyc rozumiał, że trwałe bezpieczeństwo Polski jest nierozerwalnie związane z wolnością i niepodległością Ukrainy, a także Litwy i Białorusi. Dzisiaj, gdy Europa mierzy się z wojną i innymi niebezpieczeństwami, jego myśl wybrzmiewa z nową siłą. Giedroyc był postacią ze wszechmiar fascynującą. Mówił, że mniej pisze, bo woli wydawać. I jak powtarzał, redaktor jest reżyserem, a reżyser rzadko bywa dobrym aktorem. I właśnie w roli reżysera czuł się najlepiej. Myślę, odważnie wygłaszał niepopularne opinie. Narażał się różnym środowiskom, ale przede wszystkim mówił to, co myśli, mówił prawdę i mówił, że to, co najważniejsze w jego życiu, to Polska.
5: Proszę teraz o zabranie głosu wicemarszałka Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, pana Rafała Grupińskiego.
6: Bardzo się cieszę, że wystawa doszła do skutku. To jest jeden z wielu, na szczęście, wydarzeń w Polsce, które wywołała między innymi nasza uchwała o patronacie Jerzego Giedroycia nad rokiem 2026. Jerzy Giedroyc w dwóch światach w istocie wpływał na przyszłość. Po pierwsze w świecie kultury, gromadząc najwspanialsze pióra wokół swojej serii wydawniczej Instytutu Literackiego, najpierw w Rzymie, potem w Paryżu, oraz w polityce, gdzie, tak jak to nazywał Juliusz Mieroszewski, należało, jeśli chodzi o myślenie o Polsce, iść jednokierunkowym gościńcem, czyli naprzód, w przyszłość. Oczywiście koncepcje, o których pewnie Państwo wiecie, tak zwane ULB, koncepcje polityki wschodniej Mieroszewskiego i Giedroycia spotykały się z ogromnym sprzeciwem w tamtych czasach, chociażby ze względu na historyczne sentymenty. Polska Ludowa bardzo szybko zauważyła niebezpieczeństwo ze strony Giedroycia i jego zespołu. W lipcu 50 roku wyszło rozporządzenie w Monitorze Polskim zakazujące kolportowania kultury w Polsce. I po 56 roku kultura była rozsyłana przez Jerzego Giedroycia do wszystkich chętnych w Polsce, ale już rok później wystosował on list do czytelników, że nie po to organizuje środki na wydawanie pisma i książek, żeby one lądowały na biurkach polityków, bo były one po prostu wtedy już przez cenzurę konfiskowane. Tak więc ta współpraca z Polską, o której Giedroyć bez przerwy myślił, była niezwykle trudna, a jednocześnie tu w Polsce wszyscy czerpaliśmy inspirację z jego właśnie sposobu myślenia o przyszłości, o niepodległej Rzeczpospolitej, i to jest jego największe osiągnięcie.
5: Proszę teraz o zabranie głosu dyrektora Biblioteki Narodowej, pana Tomasza Makowskiego.
0: Nie mamy wpływu na przeszłość. Przeszłość była. Natomiast mamy wpływ na to, co z przeszłości zapamiętamy, co uznamy za godne przekazania następnym pokoleniom. Maison Lafitte i fenomen Instytutu Literackiego Kultura, łączącego politykę, kulturę, cywilizację, wszystko to, co najcenniejsze, najbardziej rozwojowe, było przez dziesięciolecia prezentowane w małym ośrodku, który wpłynął w sposób bezpośredni na rozwój kraju i na odzyskanie niepodległości w 1989 roku. Biblioteka Narodowa, która dba o wszystkie pamiątki przeszłości, dokumenty warte zachowania, zapamiętania, to co w naszej przeszłości najszlachetniejsze, włączyła się w proces katalogowania i digitalizacji. Dzięki temu i dzięki dobrej współpracy z Instytutem Literackim mogą Państwo nie tylko w Paryżu, ale także w Warszawie zapoznać się z najcenniejszymi dokumentami paryskiej kultury. Ta wystawa to nie tylko tekst, nie tylko fotografie, ale także telefony. Niektórzy z Państwa mogą pamiętać ebonitowe telefony, a w każdym z nich głos jednego z twórców Maison Lafitte. Proszę podnieść słuchawkę i posłuchać Giedroycia, Zofii Herz czy innych bohaterów naszej wspaniałej przeszłości. Kuratorem jest Jacek Krawczyk, który dużą część swojego życia spędził w Instytucie Literackim. Tam pracując, a od wielu lat pracuje w Bibliotece Narodowej. Pomysł z telefonami to pomysł Andrzeja Mietkowskiego, dyrektora Archiwum Polskiego Radia.

0: Już za chwilę w programie Znadniemna i Berazyny będziemy dalej poznawać losy ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie, jak w międzywojniu grodnianie odpoczywali na plażach na Niemnie, a Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Krzak oraz jego przebojowym utworem Legendarny Dziobak.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemna i Berazyny kontynuujemy opowieść o ostatnich obrońcach Kresów Północno-Wschodnich. Ewakuacja dowództwa i znacznej części aktywów organizacyjnych Grodzieńskiej Organizacji Armii Krajowej za linię Curzona nie zakończyła jednak historii polskiego oporu na tym terenie. Pozostałości struktur Armii Krajowej, Armii Krajowej Obywatelskiej na Grodzieńszczyźnie funkcjonowały jako obwód numer 10, nadal występujący pod nazwą Armii Krajowej. Ta nowa struktura połakowska powstała w lecie 1945 roku na bazie aktywów konspiracyjnych obwodu Grodno Prawy Niemen AK-AKO. Pomimo wykazywania w strukturze okręgu Białystok zrzeszenia WIN obwodu Grodno, obwód numer 10 nie miał łączności ze swoją byłą macierzystą organizacją. Posiadał on strukturę terenową, podzieloną na plutony oraz stałe oddziały partyzanckie. Jej dowódcą pozostawał cały czas porucznik Mieczysław Niedziński, MEN. Opowiedział się on zdecydowanie przeciwko ewakuacji członków konspiracji za tak zwaną linię Curzona i wygaszaniu polskiej akcji niepodległościowej na ziemiach utraconych. W chwili podejmowania decyzji o pozostaniu na straconym posterunku miał za sobą długi staż konspiracyjny i bojowy. W okresie okupacji niemieckiej organizował konspirację ZWZ-AK w rejonie Druskiennik, a w 1943 roku sformował pierwszy oddział partyzancki w obwodzie AK Grodno, z którym jesienią tego roku przeszedł na teren okręgu Armii Krajowej Nowogródek. Z rąk Niemców zginęło wówczas w wyniku represji większość jego rodziny. Na Nowogródczyźnie służył ze swoimi podkomendnymi kolejno w 3., 1. i 7. batalionie 77. Pułku Piechoty Armii Krajowej, uczestnicząc w wielu walkach i operacjach bojowych przeciw niemieckim siłom okupacyjnym. Unikał rozbrojenia i niewoli sowieckiej pod Wilnem i jesienią 1944 roku powrócił z grupą swych ludzi w rodzinne strony, w okolice Druskiennik. Jego bezpośredni współpracownicy stanowili jednocześnie ścisły sztab przyszłej organizacji. Byli to Józef Mikłaszewicz Fala, dowódca jednego z pododdziałów, pełniący faktycznie funkcję zastępcy porucznika MENA, Stanisław Załutra Jurand, szef wywiadu, Albin Żukowski, pseudonim znany, adiutant komendanta obwodu, Franciszek Talewicz, pseudonim Komar, szef wyszkolenia. Podstawową siłą obwodu, zdolną do reagowania na działania strony sowieckiej, były oddziały partyzanckie, dowodzone bezpośrednio przez porucznika MENA. Latem 1946 roku główny oddział obwodu numer 10, bazujący w Puszczy Grodzieńskiej, liczył ponad 70 żołnierzy działających w zwartej grupie. Ponadto nad Niemnem, wzdłuż starej granicy polsko-litewskiej, operował oddział Bronisława Maciukiewicza Bonka. Jesienią 1946 roku, wobec strat ponoszonych w walkach z Sowietami, oddział główny podzielony został na trzy mniejsze jednostki, dowodzone przez Józefa Mikłaszewicza Fale, Franciszka Talewicza Komara i Franciszka Markisza Niedźwiedzia. Wszystkie pododdziały poległe MEN-owi zdołały przetrwać zimę 46-47 i z wiosną wznowiły działania samoobronne. Kolejna zima spędzana w leśnych ziemiankach ukrytych w Puszczy Grodzieńskiej okazało się jednak dla partyzanckiego zgrupowania tragiczne. Pododdziały Komara i Niedźwiedzia zostały zlokalizowane w lutym 1948 roku i zniszczone podczas operacji prowadzonych przez wojska wewnętrzne NKWD. Z rozbitków grupy Niedźwiedzia utworzono nowy pododdział, dowodzony przez Józefa Stasiewicza Samotnego. Do oddziału Bonka dołączył patrol dowodzony przez Stanisława Burbę Skoczka. Obwód prowadził bardzo intensywną działalność bojową z zakresu samoobrony przed sowieckim aparatem terroru. Można ocenić, że patrole MENA, nie MENA, zlikwidowały ponad 120 funkcjonariuszy NKWD i sowieckiej administracji, szczególnie szkodliwych dla społeczności polskiej, w tym kilku lokalnych dygnitarzy, m.in. dwóch szefów rejonowych oddziałów NKWD oraz agentów i informatorów NKWD. Tylko w kwietniu i maju 1948 roku pod oddział Józefa Mikłoszewicza Fali w ramach akcji odwetowej za wydanie patroli Komary i Niedźwiedzia zastrzelił 16 sowieckich współpracowników. Koniec działalności obwodu numer 10 przyniosło rozbicie oddziału Fali, zlokalizowanego przez NKWD pod Grodnem w kolonii miejscowości Łopienki. Wśród 9 poległych partyzantów znajdował się również porucznik MEN oraz Józef Mikłoszewicz Fala. Masowe aresztowania uczestników siatki terenowej oraz ludności wspierającej polską konspirację dopełniły klęski. Co najmniej 3 grupy partyzanckie wywodzące się z obwodu numer 10 przetrwały jednak aż do początku lat 50. Ciężar działań organizacyjnych przeniesiony został wówczas na tereny litewskie, za Niemen. Ostatnia z nich, dowodzona przez Stanisława Burbę-Skoczka, została zlikwidowana dopiero w 1953 roku. O dalszych losach ostatnich obrońców Kresów Północno-Wschodnich opowiemy Państwu w kolejnym programie Z nadniem na Iberazyny już za tydzień.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: W międzywojennym Grodnie Niemen stanowił nie tylko główną arterię komunikacyjną dla statków i tratew, ale też centrum życia rekreacyjnego, sportowego i towarzyskiego. Rzeka była dla mieszkańców największym kąpieliskiem, a jej brzegi w sezonie letnim przyciągały tłumy poszukujące ochłody i rozrywki. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś przeniesiemy się w czasie do Grodna lat 20. i 30., by poczuć atmosferę gorących letnich dni nad wodami Niemna. Gdy tylko słońce zaczynało mocniej przygrzewać, całe Grodno ruszało nad wodę. Początkowo miasto zmagało się z wieloma problemami związanymi z odbudową po I wojnie światowej, dlatego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej kwestie odpoczynku mieszkańców nie stały na porządku dziennym władz miasta. Ale już w połowie lat 20. życie nad rzeką zaczęło tętnić nowym rytmem. Pojawiły się przystań i kluby wioślarskie. Wtedy też lokalne gazety zaczęły domagać się wytyczenia miejsc kąpielowych na Niemnie. Jedna z nich pisała: brzegi roją się od ludzi w różnym wieku i każdy, gdzie tylko kawałek wolnego brzegu znajdzie, wchodzi do wody, bo każdy kąpieli pragnie. Nikt, a w szczególności dzieci, nie liczy się z możliwością niebezpieczeństwa. Niemen jest wyjątkowo zdradliwy, to też tym bardziej w Grodnie należałoby zwrócić uwagę na miejsca dozwolone dla kąpieli. Gazeta pisała, że owszem, posterunek Policji Rzecznej działa, ale nie jest w stanie upilnować wszystkiego, dlatego potrzebne jest założenie plaż miejskich. Główne plaże miejskie uporządkowano i dofinansowano po wielkich powodziach z początku lat 30., kiedy Niemen wychodził z brzegów i zalewał najbliższe osiedla. Oficjalne plaże, gdzie pracowali ratownicy, znajdowały się po obu stronach dzisiejszego Starego Mostu. Nad bezpieczeństwem kąpiących się czuwała wspomniana już Policja Wodna, która patrolowała brzegi i pilnowała porządku. A porządek ten bywał wystawiany na próby, bo na plażach było gorąco nie tylko ze względu na pogodę. Nie brakowało kłótni, bujek, czasem nawet brawurowych skoków z mostu, które mogły skończyć się tragicznie na kamienistym dnie rzeki. Ci, którzy szukali nieco więcej spokoju lub przygody, wybierali się dalej, do malowniczych Pyszek lub do ujścia rzeki Łososiny. Do Pyszek można było dotrzeć statkiem wycieczkowym. Na tych dzikich plażach nie wymagano czepków ani kart pływackich, co przyciągało rzesze chętnych do swobodnej kąpieli. Życie na dzikich plażach było dzikie. Kradzieże, alkohol i bójki były na porządku dziennym. 1 sierpnia 1933 roku gazety donosiły, że niejaki Leib Paźniak, syn właściciela sklepu odzieżowego na placu Batorego, odpoczywał na plaży w pobliżu Łososinej, gdzie został zaatakowany przez 3 miejscowych chłopaków i kilkakrotnie dźgnięty nożami. Paźniakowi udało się wyciągnąć pistolet i wystrzelić w powietrze. Dopiero wtedy zdołał odeprzeć napastników. Ale w centrum miasta na Niemnie było spokojnie, bo tu prym wiodło Wojsko Polskie. Grodno było jednym z największych garnizonów kraju, a żołnierze byli obecni niemal w każdym aspekcie życia cywilnego, w tym w rekreacji. To właśnie wojskowe orkiestry, zwłaszcza te 76. Lickiego Pułku Piechoty oraz 81. Pułku Strzelców Grodzieńskich, tworzyły dźwiękową oprawę letniego wypoczynku. Muzycy grali systematycznie w ogrodzie miejskim i w parkach, na meczach piłki nożnej i nad Niemnem grodnianie przychodzili całymi rodzinami, by posłuchać muzyki. Zdarzało się, że widzowie, którzy przychodzili na mecz, rezygnowali z kupna biletu, gdy dowiadywali się, że nie będzie orkiestry. Prawdziwym apogeum letniego sezonu na Niemnie była Noc Świętojańska, która po raz pierwszy odbyła się w 1923 roku, kiedy założono Wojskowy Klub Wioślarski. To widowisko przyciągało tysiące widzów na brzegi rzeki. Jednostki wojskowe oraz organizacje społeczne rywalizowały ze sobą w przygotowaniu najpiękniej udekorowanych łodzi i pontonów. Dziennikarze z zachwytem pisali o łodzi 76. Pułku Piechoty, na której wzniesiono misterną altanę z powitą zielenią. Chwalili też ponton Macierzy Szkolnej Czerwonego Krzyża. Wieczorem, przy blasku pochodni i dźwiękach muzyki, Niemen zamieniał się w baśniową krainę. Wojsko dbało też o infrastrukturę. Choć Niemen był ogólnodostępny, to dzięki staraniom Wojskowego Klubu Wioślarskiego i przy wsparciu władz miejskich udało się urządzić w sezonie letnim stałą pływalnię przy plażach miejskich. Na tym kończymy naszą pierwszą opowieść. W następnym programie przyjrzymy się bliżej sportowej rywalizacji na wodzie i dowiemy się, dlaczego dla grodzieńskiego oficera umiejętność pływania była niemal tak ważna jak znajomość regulaminu. Do usłyszenia!

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Krzak oraz jego przebojowym utworze Legendarny Dziobak. Krzak to jeden z najważniejszych zespołów w historii polskiego blues rocka i jazz rocka. Formacja zasłynęła przede wszystkim wykonywaniem muzyki instrumentalnej, co w latach 70. było rzadkością na krajowej scenie. Grupa zdobyła dwie złote płyty i przez lata wypracowała opinię zespołu słynącego z doskonałych koncertów. Historia Krzaka rozpoczęła się pod koniec 1972 roku w Katowicach. Pierwszy skład tworzyli skrzypek Jan Błędowski, gitarzysta Maciej Radziejewski, basista Jacek Gazda oraz perkusista Wojciech Grabiński. Choć zespół działał zaledwie kilka miesięcy, zdążył nagrać kilka utworów dla Polskiego Radia oraz zdobyć pierwszą nagrodę podczas Śląskich Konfrontacji Muzycznych. W 1973 roku większość muzyków rozpoczęła współpracę z Czesławem Niemenem i działalność grupy została zakończona. Nowy rozdział rozpoczął się w 1975 roku z inicjatywy Jana Błędowskiego. Do zespołu dołączyli basista Jerzy Kawalec, gitarzysta Leszek Winder oraz perkusista Janusz Ziomber. Początkowo muzycy występowali bez nazwy, jednak przed jednym z pierwszych koncertów w Bielsku Białej zdecydowali się przywrócić nazwę Krzak. Od 1980 roku menedżerem zespołu został Marcin Jakobson, który pełni tę funkcję do dziś. Przez kolejne lata zmieniali się perkusiści, aż w 1979 roku do zespołu dołączył Andrzej Ryszka. W tym okresie Krzak zaczął zdobywać coraz większą popularność. Występował na najważniejszych festiwalach w Polsce, m.in. Pop Session, Jazz nad Odrą i Rock Jamboree, a także poprzedzał koncerty Suzy Quatro i grupy Omega. Muzycy zdobywali uznanie nie tylko w kraju, ale również podczas występu w Niemczech i Czechosłowacji. Największe sukcesy zespół odniósł na początku lat 80. Album Blues Rock Band oraz mini album Kawa Blues uzyskały status złotych płyt. Ukazał się również album Paczka. W 1981 roku z zespołu odszedł Jan Błędowski, a rolę lidera przejął gitarzysta Leszek Winder. W tym czasie skład został poszerzony o kolejnych znakomitych muzyków, m.in. harmonikarza Ryszarda Skibińskiego, gitarzystę Apostolisa Antimosa i wokalistę Jorgosa Skoliasa. Gościnnie z Krzakiem współpracowali także Ryszard Riedel, Krzesimir Dębski oraz Józef Skrzek. W 1983 roku ukazał się album Krzaki, a zespół wystąpił na festiwalu Rock Arena w Poznaniu. Niedługo później, po śmierci Ryszarda Skibińskiego, działalność grupy została zawieszona na 18 lat. Reaktywacja nastąpiła już w XXI wieku, gdy ponownie spotkali się Jan Błędowski, Leszek Winder, Jerzy Kawalec i Andrzej Ryszka. Z tego okresu pochodzą albumy koncertowe Live in Waltrop oraz Radio Koncert. Po śmierci Jerzego Kawalca działalność zespołu ponownie została przerwana, jednak w 2006 roku muzycy postanowili kontynuować wspólne granie. Dwa lata później ukazał się pierwszy od wielu lat studyjny album Extreme. W 2011 roku wydano koncertową płytę Cztery basy, która rok później została nagrodzona Fryderykiem. W 2025 roku zespół świętował 50-lecie swojej działalności. W Katowicach odsłonięto pamiątkową gwiazdę Krzak. Odbył się jubileuszowy koncert 50 lat z Krzak, a fani otrzymali rozszerzone wydanie debiutanckiego albumu Blues Rock Band. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z pierwszego albumu studyjnego Paczka, wydanego w 1983 roku nakładem wydawnictwa Pronit. Autorem kompozycji jest Leszek Winder, przed państwem zespół Krzak, legendarny dziobak.

0: z nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z nadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.